Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. I'm feeling bold. In summer, I know where I'm going.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Resort finansów o wygaszaniu pakietu CPN. Idzie duża zmiana w pogodzie, to już w tym tygodniu. Ukraina coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś, 16 czerwca. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza i zarazem radnego do tej pory z KO. A wczoraj zrezygnował z członkostwa w partii. W Szpitalu Południowym ruszył już zarządzony przez miasto audyt. A w zeszłym roku Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4000 godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej, żeby sprawdził, czy Dawid Kacprzyk mógł łączyć wielogodzinne dyżury z pracą radnego i występami w mediach, mówi rzecznik Nilu Jakub Kosikowski.
2: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru. Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
1: A za to grozi nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. Prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu.
3: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: Po powrocie do Polski prezydent ma spotkać się z szefem MONU. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. A jakie będzie według długoterminowych prognoz lato?
4: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą,
1: mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Z pozoru to dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
5: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
1: Prawie 40% Polaków uważa też, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
6: Dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry, wtorkowy ranek i program Trendy Start przed nami, 16 dzień czerwca, przed mikrofonem Łukasz Michnal, do 11 muzyczne powitanie dnia. A dzisiaj w prognozie pogody zachmurzenie małe na niebie Podkarpacia i Małopolski, do tego temperatury do 20 stopni Celsjusza, ciśnienie 1015 hektopaskali, a ze wschodu wiatr w porywach 40 km na godzinę. Biometr obojętny, a kolejne dni mają przynosić nam więcej rozpogodzeń. Z końcem tygodnia termometry mają zmierzać nawet do 30 stopni Celsjusza.
0: Reklama. Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPM za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPM, teraz 9,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł. Reklama.
7: Trendy Start w Trendy Radio.

No, dobry dzień. Trend Radio poleca się na wspólną pobudkę. Wtorek, 16 dzień czerwca. Witamy wszystkich, którzy razem z nami rozpoczynają kolejny dzień tegoż tygodnia. A to już 25 tydzień 2026 roku trwa. Dzisiaj 167 dzień roku. Imieniny świętuje Aneta, Aurelian, Aureusz, Barnaba i także Jan. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim. Wschód słońca miał miejsce o 4:14. Zachód będzie o 20:59. No a dzień potrwa 16 godzin i 45 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godzin i 3 minuty.

To jest ten moment, kiedy czas zerknąć do kalendarza, ale tego historycznego. Powspominajmy więc 16 dzień czerwca i wydarzenia w kraju. W roku 1628 piąta wojna polsko-szwedzka. Stoczono bitwę pod Gdańskiem. W 1792 Stanisław August Poniatowski zatwierdził herb miejski nadany Ostrynie. W 1815 utworzono Królestwo Polskie. 1910 w Sopocie otwarto dom zdrojowy. 16 czerwca 1943 zakończyła się likwidacja lwowskiego getta. W 1979 założono Włocławskie Towarzystwo Naukowe. W roku 2002 w Rzeszowie otwarto halę widowiskowo-sportową Pod Promie.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Sanoku. Two ships in the night. Dead

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę funkcjonariusze z Dębickiej Komendy zatrzymali do kontroli drogowej w Pustkowie kierującego samochodem Audi, który zignorował obowiązujące przepisy i przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. 51-latek miał na liczniku 106 km na godzinę. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że mężczyzna był już wcześniej notowany za przekroczenie prędkości. Działał w warunkach recydywy, a to oznacza podwojenie kary finansowej w przypadku złamania przez kierującego tego samego przepisu. W związku z powyższym funkcjonariusze nałożyli na 51-letniego mieszkańca Pszczyny mandat karny w kwocie 3000 zł i 13 punktów karnych. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy. Sportowa rywalizacja, dobra zabawa i pomoc dla potrzebującego dziecka. Już 27 czerwca na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Sportowej w Gorlicach odbędzie się pierwszy charytatywny turniej piłki nożnej dla Zosi Ciślak. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów 100-lecia sportu w policji, a jego celem jest wsparcie leczenia i rehabilitacji Zosi, córki policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Do udziału zaproszeni są zawodnicy w wieku powyżej 30 lat, którzy poprzez sport chcą włączyć się w szlachetną akcję pomocy. Rozgrywki rozpoczną się o godzinie 10, a przez cały czas trwania wydarzenia prowadzona będzie zbiórka charytatywna na rzecz Zosi. Stowarzyszenie Salezjanów, współpracowników w Jaśle działające od 2002 roku przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, to świecka gałąź rodziny salezjańskiej założona przez świętego Jana Bosko. Ich głównym celem jest codzienne życie charyzmatem salezjańskim, praca wychowawcza, ewangelizacja oraz niesienie pomocy potrzebującym i młodzieży. Mówi Beata Cygnar, koordynator Centrum Lokalnego Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Jasło Fara.
2: Nasza wspólnota, o ile mi wiadomo, jest jedyną w Polsce, która działa przy parafii diecezjalnej, a nie przy parafii salezjańskiej. Skupia ona członków z różnych jasielskich parafii, nie tylko z parafii Fara, ale także też z okolicznych miejscowości. Jasielska wspólnota realizuje swoje powołanie w świecie poprzez trzy główne obszary działań. Są to inicjatywy formacyjne i duchowe, polegające na tym, że członkowie z Jasła regularnie uczestniczą w ogólnopolskich i prowincjalnych wydarzeniach formacyjnych, takie jak na przykład Dni Duchowości Salezjańskiej w Szczyrku czy Wielkopostne Dni Skupienia. Wspólnota organizuje oraz bierze udział w prowincjalnych spotkaniach opłatkowych i kongresach prowincjacji krakowskiej, dbając o budowanie relacji właśnie wewnątrz wspólnoty w szerszym zakresie niż centrum lokalne.
1: Członkowie aktywnie wspierają lokalne inicjatywy duszpasterskie, organizując m.in. grupy modlitewne i wspierając wydarzenia religijne, jak na przykład uroczystości Bożego Ciała. Jutro w filii numer 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Romanowicza w Tarnowie będzie miało miejsce kolejne spotkanie w klubie literackim Zielony Zakątek. Poświęcone ono będzie Elizie Orzeszkowej, a okazją do niego będzie przypadająca kilka dni temu 185. rocznica urodzin jednej z najwybitniejszych powieściopisarek w okresie polskiego pozytywizmu, w roku 1905 nominowanej do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12, a prelekcję Powróćmy nad Niemen wygłosi Bożena Gruszka.
0: Reklama. Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

To właśnie poranek Trendy Start w Trendy Radio. Wtorek, 16 dzień czerwca, pobudka rozpoczęta, a ja mam nadzieję, że u was już od rana humor dopisuje. My natomiast na chwileczkę zatrzymamy się znowu przy kolejnych datach historii. Wydarzenie na świecie przed nami. 16 czerwca 1703 roku na Węgrzech wybuchło antyhabsburskie powstanie rakoczego. W 1812 założono Citibank. 1885 założono klub piłkarski Újpest FC. W 1924 Fan Noli został premierem Albanii. W roku 1956 dokonano oblotu myśliwca MiG-21. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Na Podkarpaciu i w Małopolsce budzimy was w ten czwartkowy poranek. Zbliża się godzina siódma, więc jeszcze troszeczkę wspomnień. No, na początek jeszcze troszeczkę historii muzyki, zanim wieści na czasie, bo chociażby 16 czerwca 1946 roku urodził się Ian Matthews, wokalista i perkusista w zespole Fairport Convention. W 1952 urodził się Gino Vanelli, piosenkarz, autor tekstów, a także kompozytor. 1970 urodził się Marcin Ciurapiński, współzałożyciel, basista, kompozytor i autor tekstów zespołu Big Day. W roku 1982 zmarł James Scott, gitarzysta, autor tekstów i założyciel grupy The Pretenders. W 1990, 16 czerwca urodził się John Newman, piosenkarz, autor tekstów, kompozytor i producent muzyczny.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwa obława za zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrudnieni w ochronie zdrowia dostaną spore podwyżki od lipca. Ponad 3 lata na rowerach spędziła para gdańszczan. Okazali się mistrzami oszczędzania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej. Jego ofiarą padł wczoraj 44-letni Rosjanin, krytyk Władimira Putina. Obława za zabójcą trwa. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
2: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
1: Sprawą zajmuje się prokuratura. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy złotych brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, zaznacza dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy Janusz Kowalewski.
3: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
1: Podwyżki otrzymają też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
4: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
1: Kancelaria prezydenta opóźnienia tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadającą na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Przymrozki, a potem susza. Rolnicy narzekają na tegoroczne warunki pogodowe. Końca dobiega aktualnie szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają nawet 90% plonów i już dobijają plantacje. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek, przez co owoców w tym roku jest mniej i są droższe. Nie każdy dostanie odszkodowania, rekompensaty nie pokryją wszystkich strat, dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie w Unii Europejskiej. Jest szansa, że pieniądze rolnicy dostaną na wakacje. Po 3 latach podróżowania dookoła świata do Gdańska powróciła para rowerzystów Aleksandra i Marcin Górscy. Ich wyprawa trwała ponad 1100 dni. W tym czasie gdańszczanie przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów i odwiedzili 47 krajów, stając się drugą polską parą w historii, która dokonała tego wyczynu w jednej ciągłej podróży. Budżet wyprawy mieli ograniczony. Największym obciążeniem finansowym okazały się wizy oraz loty międzykontynentalne. Na jedzenie i noclegi udało im się wydać średnio zaledwie 31 zł na osobę na dzień.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mamy pierwszą mega sensację na piłkarskich mistrzostwach świata. Mistrzowie Europy, czyli Hiszpanie, tylko zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Bohaterem meczu był 40-letni bramkarz mundialowych debiutantów Wozinia. W drugim spotkaniu grupy H Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. W pozostałych meczach także padły wyniki remisowe. Iran, Nowa Zelandia 2-2 i Belgia, Egipt 1-1. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego i to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata rozegranym w meksykańskim Monterrey. Lamouchi objął stanowisko w styczniu po wielkim rozczarowaniu, jakim było szybkie odpadnięcie Tunezji z Pucharu Narodów Afryki. Prowadził Lwy Kartaginy w zaledwie 5 meczach. Jego bilans to 1 zwycięstwo, remis i 3 porażki. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca, po zakończeniu Wimbledonu. Tymczasem Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Jones Johnson pokonali Czechów, Jiřího Lehecké i Jakuba Menšíka 3-6, 6-3, 12-10 w pierwszej rundzie debla turnieju rangi ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. To z kolei zawody poprzedzające zaczynający się 29 czerwca turniej wielkoszlemowy. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego teoretycznie może zostać odwołany ze stanowiska. Choć niekoniecznie nastąpi to szybko, Piesiewicz już zapowiada swoje działania.
6: Zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo ja stoję na straży prawa i przede wszystkim statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
5: A wcześniej Piesiewicz poinformował, że zobowiązania po firmie Zonda Krypto wobec trzech polskich medalistów olimpijskich i dwóch trenerów dzięki prywatnym sponsorom zostały spłacone.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na Podkarpaciu i w Małopolsce utrzymuje się zachmurzenie małe, a kolejne godziny przyniosą nam wzrost temperatur. W Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie dzisiaj powinniśmy zobaczyć do 20 stopni Celsjusza. Nocą temperatury spadną do 10 stopni. Dzień zapowiada się bez opadów. Ciśnienie 1014 hektopaskali. Biomet jest obojętny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
8: Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPN za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPN teraz 9,50 za kilo tylko do środy. MPN. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.

0: minęła już godzina siódma, to wtorek i 16 dzień czerwca. Łukasz Michtal, kłaniamy się w imieniu całej porannej redakcji Trend Radia i do 11 budzimy was jak zwykle.
1: Tak gra Trend Radio.

0: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
1: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
0: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
1: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Czas zerknąć znów do kalendarza. Dzisiaj już wtorek, 16 dzień czerwca. Do wakacji coraz bliżej. To jest naprawdę dobra wiadomość, bo nawet jak słyszeliśmy w prognozach pogody, z końcem tygodnia już tak bardziej letnie temperatury, bo niestety czerwiec nas chyba pogodowo nie zachwycił i mam nadzieję, że ta druga część tegoż miesiąca będzie już zdecydowanie lepsza. No, dzisiaj też moc życzeń z okazji imienin otrzymuje Aneta, Alina, Justyna, Benon i Jan. Dzisiaj Dzień Bluma, Dzień Dziecka Afrykańskiego, jak również Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. O 4:13 wstało słońce, zachód będzie o 20:59, no a dzień potrwa 16 godzin i 45 minut.

0: serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W czwartek 11 czerwca około godziny 16 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krośnie powiadomieni zostali o 15-latce, która trafiła na oddział ginekologiczny krośnieńskiego szpitala. Wstępnie ustalono, że nastolatka jeszcze przed dotarciem do szpitala mogła urodzić dziecko. Decyzją prokuratora zwłoki noworodka zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych, które planowane są na dziś w Instytucie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyjaśnia Marta Kolędowska-Matejczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie.
2: 12 czerwca na posesji, w której zamieszkuje 15-latka, ujawnione zostały zwłoki noworodka. Decyzją prokuratora zwłoki noworodka zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych. Prokuratura Rejonowa w Krośnie w sobotę 13 czerwca wszczęła śledztwo w tej sprawie. Śledztwo prowadzone jest do czynu z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli zbrodnie zabójstwa. Prokuratura Okręgowa w Krośnie przejęła śledztwo do dalszego prowadzenia.
1: Trwają czynności związane z ustaleniem przebiegu i okoliczności zdarzenia. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym mieszkaniec województwa dolnośląskiego. 18-latek brał udział w oszustwie i pełnił rolę tzw. odbieraka. W minioną środę do 88-letniej mieszkanki gminy Dębica zadzwonił mężczyzna, który podał się za jej wnuczka. Przekazał, że jest sprawcą potrącenia ciężarnej kobiety i potrzebne są pieniądze na załatwienie sprawy. Wersję potwierdził kolejny rozmówca, rzekomy policjant. Kobieta uwierzyła przestępcom i przygotowała 14 tysięcy złotych oraz około 6 tysięcy euro. Po pieniądze przyszedł mężczyzna, który twierdził, że jest kurierem i ma przekazać gotówkę dalej. Kiedy 88-latka przekazała pieniądze, zorientowała się, że została oszukana. Sprawą oszustwa niezwłocznie zajęli się dębiccy policjanci. Kilkadziesiąt minut później na terenie Brzeźnicy funkcjonariusze zatrzymali 18-latka, który odebrał pieniądze od mieszkanki powiatu dębickiego. Mieszkaniec województwa dolnośląskiego trafił do policyjnej izby zatrzymań. Funkcjonariusze odzyskali całość przekazanych pieniędzy.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Masz balkon pełen kwiatów, zadbany ogród lub wyjątkową przestrzeń pełną zieleni? Weź udział w konkursie Zielony Tarnów. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 30 lipca. To już 25. edycja konkursu. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu Idea Tarnów i pokazuje, że miejską przestrzeń można zmienić nie tylko dużymi inwestycjami, ale też codzienną troską o najbliższe otoczenie. Do udziału zaproszeni są właściciele balkonów i ogrodów przydomowych, wspólnoty mieszkaniowe, placówki edukacyjne, firmy oraz działkowcy. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje miejsce w 5 kategoriach: balkon, ogród przy domu jednorodzinnym, ogród przy budynku wielorodzinnym, ogród przy instytucji oraz ogród działkowy. Do końca sierpnia komisja konkursowa odwiedzi zgłoszone miejsca, oceniając m.in. estetykę, pomysłowość oraz dbałość o zieleń. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędą się w październiku.
4: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Renaud. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3,50 zł za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy

0: To Trendy Start w Trend Radio, poranek z przebojami, które uwielbiacie, ale też obok muzyki nie zapominamy o kierowcach i to właśnie dla nich. Teraz Michał Sienicki powie kilka słów o sytuacji na drogach regionu.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: I wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok, spowolnienia na ulicy Rymanowskiej, Krakowskiej oraz ulicy Dmowskiego w stronę ronda imienia Beksińskiego. Nogę z gazu ściągamy też na skrzyżowaniu ulic Bony Przemyskiej i ulicy Lwowskiej. Troszkę wolniej na ulicach Staszica, Mickiewicza i Jana Pawła. Nadal zamknięty jest ruch na obwodnicy, to z powodu prac przy tej drodze. Przez Krosno jedziemy razem z taksi Krosno.
3: Dzień dobry, dzisiejszego poranka ulicami Krosno. Jedziemy bez większych utrudnień. Nieduże spowolnienie, ulica Czajkowskiego, ulica Burzaka. Oczywiście na Burzaka uważamy, bo będzie zmieniona zmiana nawierzchnia, także tam są trochę takie nierówności. Może jeszcze troszeczkę, gdzie nas po prostu przytrzyma, to ulica Okrzej i Niepodległości Kończyńska. Wyjeżdżamy w stronę miejsca piastowego. Tu dzisiaj do miejsca idzie na bieżąco wjazd do Krosna. Zaczyna się już tak powoli korkować od ulicy Polnej, od skrzyżowania. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję.
2: Dziękujemy. Sprawdźmy, jak sytuacja wygląda w Jaśle. Przystajemy na ulicy 17 stycznia w stronę ronda oraz na ulicy Lwowskiej. Kazimierza Wielkiego też nogę z gazu trzeba ściągnąć, tak samo jak na ulicach Kościuszki, Piłsudskiego, 3 Maja, Metzgera i Mickiewicza. W Gorlicach bardziej uważajmy na ulicę Kościuszki, Legionów Stawiska oraz wjazd od strony Klęczan. Jak na razie małe spowolnienia na ulicy Parkowej.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Krośnie. Reklama.
1: Mechanik poszukiwany. Euroserwis w Jaśle powiększa zespół. Jeżeli masz doświadczenie w naprawie maszyn budowlanych, przemysłowych lub hydraulice siłowej, cenisz dobrą atmosferę i stabilne warunki pracy, ta oferta jest dla Ciebie. Oferujemy pełen etat, dobre zarobki oraz pewne zatrudnienie w firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem. Euroserwis Jasło. Dołącz do naszego zespołu. Telefon 535 295 738. Powtarzam. 535 295 738.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
8: To jest 16 dzień czerwca. Dzisiaj budzimy Was już na antenie Trendy Radia w programie Trendy Start. No właśnie, dzisiaj słońce znajduje się w bliźniętach, a księżyc 16 czerwca znajduje się w raku. 16 godzin i 45 minut. Tyle ma dzisiaj trwać dzień. A jest to okazja, aby przypomnieć, że dzisiaj przypada nam Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Mamy również Bloomsday, czyli hołd dla irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce'a, no i jego kultowej powieści o tytule Ulysses. La, la, la.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Obława w Białej Podlaskiej, szkoły i przedszkola z ograniczeniami. Ukraina i Mołdawia coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej. Polacy gubią się w odszyfrowywaniu numerów PESEL. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja potwierdziła, że we wczorajszej strzelaninie w Białej Podlaskiej zginął 44-letni Rosjanin. Portal Nexta podaje, że to rosyjski artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji i prezydentowi Putinowi. Sprawę bada prokuratura. Zabezpieczono wiele śladów. Przesłuchiwani są świadkowie, mówi prokurator Marcin Kozak.
2: Nie możemy wykluczyć, że jakkolwiek sprawcą oddającym strzał była jedna osoba, to całe zdarzenie były zaangażowane inne osoby, ale to jest coś, co jest chyba oczywiste. Że będziemy badali wszelkie jawiące się hipotezy i będziemy je weryfikowali.
1: Policyjna obława trwa. Szkoły i przedszkola w Białej Podlaskiej działać dziś będą w trybie ograniczonego dostępu. Uczniowie nie będą mogli opuszczać szkoły w trakcie lekcji. Do szkół będą oprócz dzieci i młodzieży wpuszczani tylko pracownicy placówki oraz pracownicy służb państwowych i miejskich. Policyjna obława dziś także w Małopolsce. Tu poszukiwany jest 10-latek podejrzany o zabójstwo byłej dziewczyny i jego równolatki. Kobieta zginęła wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W okolicy, gdzie zginęła kobieta, rozstawiono punkty blokadowe na drogach. Są tam przeprowadzane kontrole pojazdów. Ukraina jest coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Wspólnota otworzyła pierwszy tzw. klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii dokładnie 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Izrael krytykuje wstępne porozumienie administracji Donalda Trumpa z Iranem. Przeciwni umowie są zarówno politycy koalicji rządzącej i opozycji, którzy, jak pisze dziennik Washington Post, określają ją wprost jako katastrofę. Ze strony Jerozolimy słychać już zapowiedzi, że porozumienie między Teheranem i Waszyngtonem do niczego jej nie zobowiązuje. Widać to na południu Libanu, gdzie wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie, więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania im smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż przebywa co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
3: I naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
1: Ponad milion dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Nie wszyscy Polacy znają zawartość numeru PESEL. To, przypomnę, data urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie płci i cyfra kontrolna. Jednak przepytani przez firmę badawczą IMAS International uważają, że PESEL zawiera też miejsce urodzenia, oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego wydającego akt urodzenia. Część jest przekonana, że numer zawiera nawet informacje o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany. PESEL składa się z 11 cyfr. Ostatnia jest cyfrą kontrolną, która pozwala sprawdzić poprawność całego zapisu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Żaden z poniedziałkowych meczów piłkarskich Mistrzostw Świata nie wyłonił zwycięzcy. Do największych niespodzianek doszło w grupie H. Najpierw Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a później Urugwaj nie zdołał pokonać Arabii Saudyjskiej i mecz skończył się wynikiem 1-1. Najgłośniej z powodów pozasportowych było jednak o meczu Iranu z Nową Zelandią w Los Angeles. W nim padł wynik 2-2, ale piłkarze nie uniknęli pytań o politykę, mówi obrońca Ramin Rezaian. Właściwie to jesteśmy tutaj po to, żeby odpowiedzieć na pytanie dotyczące piłki nożnej. Musicie więc wiedzieć, że moi rodacy w Iranie są wspaniali we wszystkim, dają z siebie wszystko. Teraz wszyscy na świecie wiedzą o moich rodakach. Jeśli między nami są jakieś problemy, to nasza sprawa, nie wasza sprawa. Szanuję was, ale jeśli coś jest między nami, to sami to rozwiążemy. Nie martwcie się. Dziękuję. Dzięki. A w drugim meczu grupy G Belgia zremisowała w Seattle z Egiptem 1-1. Amerykanka Tori Penso będzie w czwartek arbitrem głównym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Czechy, Republika Południowej Afryki. Liniowymi będą jej rodaczki Brooke May i Catherine Nesbitt. To będzie pierwszy raz w historii, gdy spotkanie mundialu poprowadzą trzy kobiety z tego samego kraju. Na poprzednim mundialu w Katarze FIFA powierzyła mecz fazy grupowej Niemcy-Kostaryka trójce pod przewodnictwem francuskiej Stephanie Frappart, której na liniach pomagały asystentki z Brazylii i Meksyku. Dziś natomiast pierwszy mecz turnieju poprowadzi Szymon Marciniak. Będzie to wieczorne spotkanie Francja-Senegal. Jego asystentami na liniach będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Marciniak 4 lata temu prowadził finał mundialu w Katarze, w którym Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych. Łącznie był dotychczas sędzią głównym w 5 spotkaniach Mistrzostw Świata. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów, który jutro rozpocznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę oraz Sonia Stefanik.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpackie, a także małopolskie termometry w najbliższym czasie pokażą nam w okolicach 20 stopni Celsjusza. Przez cały dzień na niebie utrzymywać ma się zachmurzenie małe. Nocą temperatury spadną do 10 stopni, ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, a z zachodu wiatr w porywach 40 km na godzinę. Kolejne dni więcej rozpogodzeń, a już od czwartku temperatury w okolicach 24 stopni i kolejne dni przyniosą jeszcze ich wzrost.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Salon Omoda Jake'ów w Krośnie. Glob Cars, ulica Podkarpacka 32.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Reklama.
9: Trendy start w Trendy Radio.

0: Witajcie moi drodzy radiosłuchacze po godzinie 8. Przed nami już kolejna godzina wypełniona muzyką i informacjami z naszego regionu. Podkarpacie, Małopolska. Bierzemy się do dzieła i budzimy was w dalszym ciągu. To już trzecia godzina poranka. Łukasz Michnal, dzisiaj 16 dzień czerwca.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Jaśle.

0: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
1: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
0: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
1: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPM za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPM teraz 9,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
8: Poranek w naszym studio. Tak, moi drodzy, to jest właśnie wtorek, 16 dzień czerwca, a teraz czas już troszeczkę podyskutować, bo rozmowa dnia właśnie się zaczyna.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
9: Mieszkańcy Brzozowa oraz przyjezdni goście mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu artystycznym. W brzozowskim Parku Jordanowskim wystąpiła formacja Rozpaleni Duchem, znana ze swoich pełnych energii i głębokiego przekazu aranżacji. W wydarzeniu wziął udział Mariusz Bieńczak, zastępca burmistrza gminy Brzozów.
10: Takie wydarzenie też jest pewnym sposobem przekazywania młodzieży, dorosłym, pewnych wartości. Myślę, że Rozpaleni Duchem te wartości pokazują. Pokazują w bardzo różny sposób. Tutaj, jak słyszałem wcześniej, jest też ksiądz rapujący na przykład, który w zupełnie innej formie niż jesteśmy przyzwyczajeni, to w kościele, gdzie jest wszystko bardzo na poważnie. Tutaj jest troszkę w innej formie, ale ta treść, która jest przekazywana, jest też bardzo wartościową treścią, pokazującą nam pewne sposoby na promowanie katolicyzmu w Polsce.
9: Pomysłodawcą i inicjatorem całego projektu jest ksiądz Dominik Długosz.
11: Nie ukrywamy, że mamy już gotowy repertuar z Sanoka, więc troszeczkę kilka utworów powtórzymy, więc będą i utwory rapowane. Jest z nami jak zawsze ksiądz Maciek Marszałek, który jest teraz na parafii w Lesku. Jak zawsze zaprezentują się dzieci ze swoimi dwoma utworami. Będą utwory takie bardzo spokojne, które skłaniają do refleksji, do modlitwy, ale też i chcemy, żeby to była zabawa, więc zawsze człowiek się raduje właśnie przy dobrej, radosnej muzyce, więc tego repertuaru, takiego radosnego również nie zabraknie. Nie ukrywam, że teraz w składzie nie ma nas wszystkich, bo no, termin był drugi, pewnie nie do końca też planowany, jednak władze miasta Brzozowa i powiatu zaprosiły nas i nie ukrywam, że jest nas troszeczkę mniej. Trudno jest to zgrać, bo wtedy trzeba pytać przede wszystkim, czy nasz dyrygent może w innym terminie, czy mogą też pozostałe osoby, głównie instrumentaliści. Oni chcą, więc to chyba jest też taki sukces, że to, że angażują się, to angażują się dlatego, że chcą, że podoba im się to, że ten poziom staje się taki dosyć wysoki, że się tutaj niektórzy uczą, bo mamy uczniów, więc w składzie też i profesjonalnych muzyków, więc po prostu wszyscy rośniemy tym koncertem. Pomaga nam wzrastać i muzycznie, no ale też i rozwijają się talenty, więc gdyby ludzie nie chcieli, to by ich nie było po prostu. Będzie utwór księdza Maćka Wiatr, Balsam Ogień. Ogen. On go napisał specjalnie na nasz koncert. To jest utwór, gdzie ksiądz Maciek sobie rapuje, ale my mamy refren, który jest śpiewany właśnie przez chór. I ten utwór jest taki bardzo dosyć taki mocny, taki pełen dostojeństwa, powagi. Można go już nawet posłuchać na YouTubie u księdza Maćka na kanale, więc on jest troszeczkę inny, zaśpiewany samemu przez księdza Maćka. Ale są też inne utwory, na przykład Bóg Przebudzenia. Gabriel tutaj rozwala system, bo bardzo, przede wszystkim pięknie śpiewa ten utwór. Ten utwór jest taki fajny, dobry do modlitwy. Będą zaśpiewane oceany. Bardzo często spotykamy się z tym, że młodzież na rekolekcjach lubi oceany, że się odnajdują w tej piosence, lubią ją. Więc no, między innymi chociażby te trzy.
9: Mówi ksiądz Maciej Marszałek, raper oraz wikariusz w parafii w Lesku.
12: Moja pasja do rapu zaczęła się o wiele wcześniej niż po prostu teraz, bo właśnie jesteśmy tu w Brzozowie, to tu kiedyś chyba w 2009 roku na tej scenie już grałem, ale jeszcze nie będąc ani księdzem, ani w seminarium, więc to tak gdzieś jest od maleńkości, a myślę, że no, dla mnie to jest bardzo ważne, że mogę głosić Ewangelię też w tym, co kocham i co lubię, a rap jest taką częścią mojego życia. Nie jest sensem ani celem, jest dodatkiem, ale myślę, że takim bardzo skutecznym dla mnie. Pierwsza piosenka zaraz na rozpoczęcie to takie trochę reggae, połączony refren znanej piosenki Jeden dzień w przybytkach twych, a drugi to już autorski mój kawałek, który tutaj zaranżował Paweł, nasz dyrygent, Wiatr, Balsam, Ogień. Jest trochę w innej wersji w internecie, a w trochę innej tutaj. Szczerze mówiąc, trochę bardziej mi się podoba ta wersja stąd. No, rap ma to do siebie, że jest muzyką autentyczną i tam bardziej niż muzyka sama w sobie liczy się przekaz, więc myślę, że słowem. I tak jak jest w Piśmie Świętym napisane, że na początku było słowo i tym słowem jest Chrystus i od niego się zaczęło, tak i tutaj to słowo ma moc i autentyczność, że nie jest to tylko takie paplanie na scenie i gadanie, ale po prostu życie tym, o czym się rapuje.
9: Zespół zaprezentował bogaty repertuar. Znalazły się w nim zarówno dynamiczne, pełne ekspresji utwory, jak i nastrojowe ballady skłaniające do refleksji. Co dokładnie mogliśmy usłyszeć? Posłuchajcie sami.
13: Wiele spokojnych utworów, takich refleksyjnych, modlitewnych, ale też takich, przy których można trochę poszaleć, pobawić się. Wystąpią również z nami dzieci, które zaśpiewają dwie piosenki, także dla każdego znajdzie się coś fajnego. Adoracyjne, wesołe i do tańca. Takie utwory, między innymi jak Oceany, Bóg Przebudzenia, Adonai, na zakończenie Duszo ma Pana chwal, także taki utwór wyciszający już na koniec koncertu, bardzo piękny. Będą też utwory, które większość osób zna, także będzie można się bez problemu włączać do śpiewania.
14: Chór i instrumentaliści. No więc jeżeli chodzi o przygotowanie, no to już jest nasz już drugi koncert, więc do tego pierwszego koncertu przygotowania trwały dość długo, bo jak dobrze liczę, kilka miesięcy. Chyba od marca 2026 roku, właśnie tego roku. Więc no dość dużo i intensywnie było tych prób, ale fajnie jest uczestniczyć też w tych próbach, bo tworzy się oprócz jakby nauki śpiewu wszystkich partii, które się śpiewa i chóralnie i jakby wokaliści poszczególne swoje partie, to też tworzy się wspólnota, więc też to tworzy taką magiczną, indywidualną atmosferę i to jest chyba unikatowe tutaj, bo wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną tak naprawdę. Tutaj raczej... Wiadomo, chodzi o też taki wyraz artystyczny tego, też ma to dla nas duże znaczenie i jakąś wartość, ale jednak to coś takiego głębszego chyba jest najbardziej istotnego w tym wydarzeniu. No pieśni wszystkie, które śpiewamy są religijne, więc też odnosimy się tutaj do wartości duchowych i myślę, że tak naprawdę każdy, kto przyjdzie, znajdzie coś dla siebie. Jakby koncert jest skierowany zarówno do osób wierzących, jak i tych, którzy jednak może troszkę inaczej traktują religię, wiarę, bo myślę, że tutaj poprzez jakby słuchanie też tych utworów można skupić się na jakiejś poszczególnej treści, która jakby dotrze do człowieka, nie? Więc to też jest takie dawanie świadectwa poprzez śpiew i każdy może jakby po prostu znaleźć coś dla siebie i wtedy właśnie odkryć jakby głębię też życia i sens poprzez właśnie uczestnictwo w takim wydarzeniu.
15: No, repertuar będzie bardzo bogaty, będzie troszeczkę tutaj muzyki takiej typu hip-hop, będzie też muzyka reggae, będzie muzyka, którą będziemy mogli nie tylko uwielbiać Pana Boga, ale przede wszystkim radować się, będzie naprawdę bardzo bogaty repertuar. No, przygotowania to jest bardzo taki, bardzo mocny i napięty czas, jest to taki naprawdę, można powiedzieć, trudny też czas, ponieważ próby odbywają się każdą sobotę, są to całodniowe próby, więc jest to dla nas chórzystów, solistów, muzyków bardzo wymagający czas, ale też bardzo piękny, bo możemy siebie nawzajem jakby tutaj docierać, ale też no, tworzyć pewną też taką grupę właśnie, zawiązać taką fajną wspólnotę właśnie uwielbieniową, którą jest rozpaleni duchem.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tarnowscy policjanci zatrzymali 39-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie kradzieży z włamaniem do jednego z mieszkań na terenie Tarnowa. Do zdarzenia doszło 13 kwietnia na jednym z osiedli znajdujących się w rejonie dworca PKP w Tarnowie. Sprawca po uprzednim wyłamaniu wkładki zamka drzwi wejściowych dostał się do wnętrza mieszkania, skąd dokonał kradzieży pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów. Łączna wartość strat została oszacowana na ponad 5 000 złotych. Końcem maja funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego w miejscu jego zamieszkania na terenie Bytomia. Mężczyzna został przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Sąd zastosował wobec podejrzanego areszt na okres 3 miesięcy. Jak ustalili śledczy, mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany za podobne przestępstwa. W przeszłości odbywał również karę pozbawienia wolności za czyny o podobnym charakterze, ostatnio w 2024 roku. Trwa rekrutacja do projektu pod nazwą Zapewnienie dostępności do usługi asystenckiej osobistej osobom z niepełnosprawnościami na terenie powiatu gorlickiego. Fundacja Wyjdź z domu w związku z przyznaniem dofinansowania przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór uczestników, osób chętnych do skorzystania ze wsparcia świadczonego przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami. Rekrutacja do programu trwa do 28 czerwca bieżącego roku. Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej fundacji. Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pod nazwą Siła Możliwości.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Tarnów zyska trzeci zjazd z autostrady A4. Nowy węzeł zostanie zlokalizowany przy ulicy Niedomickiej i będzie częścią planowanej rozbudowy autostrady o trzeci pas ruchu na odcinku Kraków-Tarnów. Obecnie przygotowywany jest aneks do inwestycji obejmującej poszerzenie autostrady. W zakresie prac znalazła się również budowa nowego zjazdu, który od lat był oczekiwany przez mieszkańców, samorządowców i przedsiębiorców. Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach zaprasza do udziału w 10. profilaktycznym rajdzie rowerowym Odjazdowy Bibliotekarz, Odjazdowa Dziesiątka, Biblioteka i Czytelnicy na trasie Gorlice-Biecz. Na uczestników wyprawy czeka moc atrakcji. W programie grill, pieczenie kiełbasy, yoga, zabawy dla dzieci, konkurs, mówi Joanna Kalisz-Dziki, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.
3: Jest to ogólnopolska akcja, w którą włączamy się od tych 10 lat. Równocześnie realizujemy go jako również taki rajd profilaktyczny, jako Biblioteka Zdrowia, promocja zdrowego trybu życia i realizujemy go dzięki wsparciu funduszy profilaktycznych miasta Gorlice. Na pewno obejmuje to limit uczestników. Maksymalnie mogą to być 2 grupy po 15 osób. Co czeka na uczestników? Tym razem będziemy podziwiać znowu oczywiście walory naszego pięknego powiatu gorlickiego, ziemi gorlickiej i udamy się w kierunku Biecza i tam nad rzeką Ropą przy Deptaku będziemy mieli miejsce docelowe, gdzie zorganizujemy zarówno tę część z poczęstunkiem, ale i quiz, zabawy dla dzieci.
1: Rajd odbędzie się 20 czerwca o godzinie 9. Uczestnicy wyruszą z parkingu obok siedziby filii przy ulicy Michalusa. Zapisy trwają do 18 czerwca.
0: Reklama.
4: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
8: Reklama.
2: Trendy start w Trendy Radio.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Zobaczmy ponownie, jak jeździ się po naszych drogach. Najpierw odwiedzamy Jasło. Zatory robią się przede wszystkim w centrum miasta, na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Rynku i na przyległych ulicach. Troszkę wolniej przed rondem Solidarności, choć jak na razie te utrudnienia nie są zbyt duże. Nogę z gazu ściągamy na Piłsudskiego. Na Metzgera również utrudnienia i zmiana organizacji ruchu. Uważajmy, patrzmy na znaki. Przystajemy też na 3 maja przed skrzyżowaniem. W Gorlicach ruch zatrzymuje się na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania. Na ulicy Parkowej też nogę z gazu trzeba ściągnąć. Wolniej ulicami Stróżowską, Stawiska i Kołłątaja. Na Węgierskiej i Sienkiewicza generalnie ruch sprawny. Zatrzymujemy się, dojeżdżając do skrzyżowania. Wracamy na Podkarpacie. W Krośnie przyhamujemy na ulicy Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego. Troszeczkę wolniej na Niepodległości i Korczyńskiej. Legionów i Bursaki bez większych utrudnień. Odrobinę mniej gazu na ulicach Podwale, Tkackiej i Czajkowskiego. W Sanoku nadal zamknięcie obwodnicy, a w mieście spowolnienia występują na ulicach Rymanowskiej, Krakowskiej, Dmowskiego oraz ulicy Bony i ulicy Przemyskiej.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Reklama. Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MFM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MFM teraz 3,50 za sztukę do środy. MFM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Plikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Plikomarsze Dębica w Galerii Raj.
1: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.
4: To jest wtorkowy program Trend Radia, Trendy Start, a teraz będzie co nieco o sztucznej inteligencji, która coraz mocniej wpływa nie tylko na sposób, w jaki pracujemy i zdobywamy informacje, ale też nasze relacje. Czy w świecie aplikacji, algorytmów i internetowych pseudopomocników potrafimy jeszcze samodzielnie nawiązywać przyjaźnie, budować bliskość czy znaleźć miłość? Dajcie nam odpowiedź na to pytanie. Jak jest w waszym przypadku? Trendy start, trendyradio.pl. Chociaż zapomniałem o małpce. Zatem powtarzam adres mailowy raz jeszcze. trendystart@trendradio.pl. Co sądzicie o AI?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Obławy na zabójców w Małopolsce i Białej Podlaskiej zakończone. Sukces polskich neurochirurgów po dwóch operacjach. Polacy planują wakacje, wiemy za ile i gdzie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Koniec policyjnej obławy w Małopolsce. Jak nieoficjalnie udało się ustalić naszym reporterom, służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Młody mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny, także 19-latki, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Około godziny 22:30 otrzymaliśmy informację, że doszło najpierw do konfliktu pomiędzy dwojgiem 19-latków. Później okazało się, że mężczyzna zranił swoją byłą partnerkę i uciekł.
1: Życia kobiety nie udało się uratować mimo podjętej reanimacji. Policyjna obława zakończyła się także w Białej Podlaskiej. To także z nieoficjalnych źródeł wiemy, że zatrzymany został podejrzany o zastrzelenie na jednym z parkingów rosyjskiego artysty. Zastrzelony to 44-letni Siemon Skrapecki, rysownik i performer, znany z otwartej krytyki Władimira Putina. Do zatrzymania jego domniemanego zabójcy miało dojść jeszcze wczoraj wieczorem. W sieci krąży filmik, na którym widać służby, które obezwładniają mężczyznę. Miało do tego dojść niedaleko białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej. Ale na ten moment policja nie potwierdza autentyczności nagrania. Zniszczenia ukraińskiej ławry Peczerskiej mogą być poważne, poinformowało dziś UNESCO. Rosjanie dokonali kolejnego ataku na Ukrainę, uderzając m.in. w prawosławny klasztor w Kijowie, będący jednym z największych zabytków tego kraju. Uszkodzeniu uległ sobór Zaśnięcia Matki Bożej, a także sąsiadujące ze świątynią zabytkowe budowle i fortyfikacje klasztorne. Atak na ławrę Peczerską to niebywała zbrodnia, mówi dyrektor Fundacji Humanosze Emergency Medical Team Piotr Skopiec.
3: Zdarzenie obiekt, który jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jest naprawdę barbarzyństwo niespotykane. To można porównać, nie wiem, z ISIS albo nie wiem z czym.
1: W wyniku rosyjskich ataków, do których doszło minionej nocy, zginęło co najmniej 11 osób, a 53 zostały ranne. Polska szykuje się do podpisania polsko-niemieckiej umowy o współpracy wojskowej. Tekst, który jutro w Berlinie zostanie podpisany przez ministrów obrony Polski i Niemiec, nie zawiera jednak dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa, które to gwarancje znalazły się w podpisanych umowach z Francją i Wielką Brytanią. W traktatach podpisanych przez Polskę z tymi krajami w ostatnim roku zawarto zapowiedź udzielenia wzajemnej pomocy w razie napaści. To sukces polskich neurochirurgów. Dzięki dwóm skomplikowanym operacjom mężczyzna, który doznał urazu na działce, nie tylko przeżyje, ale najpewniej odzyska sprawność w nogach i rękach. Wyjątkowe w skali świata zabiegi przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
4: Stanie, w którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
5: Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom.
1: Mówiła żona pacjenta i lekarka profesor Urszula Kościurczyk. Polacy na ostatniej prostej planowania wakacji, najczęściej na tegoroczny urlop, zamierzamy wydać w tym roku kwotę w przedziale od 2 do 4 tysięcy złotych, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Najczęściej będą to wyjazdy trwające do maksymalnie 7 dni.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aż 4 remisy padły w poniedziałkowych meczach piłkarskiego mundialu, w tym 2 sensacyjne, bo Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, a Belgia 1-1 z Egiptem. Wynikiem 1-1 zakończył się także mecz Arabia Saudyjska kontra Urugwaj, a Iran zremisował 2-2 z Nową Zelandią. Ten ostatni mecz, rozgrywany nieopodal Los Angeles, był głośny także z powodów politycznych, bo Donald Trump niechętnie wpuścił piłkarzy Iranu do USA, mówi trener Iranu Amir Galenoi. Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles 2 noce przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata. Iran kolejny mecz na mundialu zagra w niedzielę z Belgią. Mauricio Sarri został nowym trenerem Atalanty Bergamo, w której występuje piłkarz reprezentacji Polski Nikola Zalewski. W zeszłym sezonie Sarri prowadził Lazio, które zajęło 9. miejsce w Serie A. Doświadczony szkoleniowiec w 2019 roku wygrał Ligę Europy z Chelsea, a rok później zdobył Mistrzostwo Włoch z Juventusem. Atalanta w zeszłym sezonie zajęła 7. miejsce w Serie A i zagra w eliminacjach Ligi Konferencji. Reprezentacyjny przyjmujący Tomasz Fornal został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem. Wcześniej do jurajskiej armii dołączył reprezentant Włoch Kamil Rychlicki. Koszykarze za Stalu pokonali w Zielonej Górze brojący tytułu zespół Legii Warszawa 85-73 i wyrównali stan rywalizacji o Mistrzostwo Polski na 2-2. Piąty mecz jutro w Warszawie. Rywalizacja trwa do 4 zwycięstw.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpacie, a także Małopolska dzisiaj z zachmurzeniem umiarkowanym. Miejscami temperatury mogą przekroczyć w ciągu dnia 20 stopni Celsjusza. Natomiast w nocy na zaokiennych termometrach powinniśmy zobaczyć w okolicach 10 stopni Celsjusza. Synoptycy mówią o tym, że dzisiaj nigdzie nie powinno padać, a ciśnienie wyniesie średnio 1014 hektopaskali. Diametr obojętny, wiatr zachodni w porywach 40 km na godzinę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPM za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPM, teraz 9,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Kilka minut po dziewiątej to trendy, start w Trend Radio we wtorek 16 czerwca. U nas już też zbliża się pora, kiedy przegląd prasy zagości na antenie Trend Radia. Chwila muzyki, a później pierwsze ciekawe artykuły.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Dzień dobry, witamy Was we wtorek. Dziś jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę lokalną. Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od Gazety Codziennej Nowiny.

0: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
1: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
0: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
1: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
2: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od Gazety Codziennej Nowiny. Janusz Błotnicki zrezygnował z funkcji burmistrza Tyczyna. Informacje przekazał w mediach społecznościowych, publikując obszerne oświadczenie skierowane do mieszkańców gminy. Jak podkreślił, decyzję podjął z powodów osobistych oraz w związku z planowaniem swojej przyszłości zawodowej. Do czasu przeprowadzenia przyspieszonych wyborów obowiązki włodarza ma pełnić wyznaczony przez niego zastępca. W Rzeszowie trwa forum dostawców przemysłu energetycznego i obronnego pod hasłem Energia z Polski – Local First. Wydarzenie gromadzi przedstawicieli administracji państwowej, spółek Skarbu Państwa oraz biznesu, którzy rozmawiają o przyszłości polskiej gospodarki, energetyki i przemysłu obronnego. Do groźnie wyglądającego wypadku doszło wczoraj w Jasionce. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych jedno z aut przewróciło się na dach. Do szpitala przewieziono dziecko podróżujące jednym z pojazdów. Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2025 rok. Prezydent podziękował radnym za przeprowadzenie merytorycznej dyskusji oraz rzetelną ocenę działań podejmowanych przez władze miasta w minionym roku. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy Gazety Codziennej Nowiny, a za chwilę zajrzymy do Gazety Krakowskiej.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Jeszcze czas na raport policyjny.
3: Noc na drogach naszego województwa minęła spokojnie, bez poważnych wypadków. O poranku, przed godziną 7:00, policjanci interweniowali w Grzybowie w powiecie mileckim, gdzie doszło do niegroźnej kolizji Fiata i Toyoty. Z kolei przed godziną 8:00 w Szebnie w powiecie jasielskim na drodze krajowej nr 28 doszło do zderzenia osobowego Nissana z samochodem ciężarowym, który odjechał z miejsca. Kierujący Nissanem nie odniósł poważnych obrażeń, a ruch na drodze krajowej odbywa się wahadłowo. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło także w Pakoszówce w powiecie Sanockim. Około godziny 8:00 kierujący Fordem na drodze wojewódzkiej nr 886 stracił panowanie nad samochodem i zjechał do rowu.
2: Dziękujemy, mówił Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trendy Radio.
1: Dużo zdrowia i miłości dla Gosi. Dedykuję piosenkę Sonic i Sky. Pozdrawiam, Damian. Oj, same naprawdę świetne hiciory dzisiaj w programie. Także dziubasy, no muszę wam powiedzieć, że gust macie niezły. No to lecimy. Sonic i Sky już teraz. Oj, wysoko.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Pozdrowienia dla Mariana od Jaśka. Zagrajcie Moja Mała Góraleczko. Pozdrawiam. Oj, folkowo jeszcze nie było. Także dziubasy zagramy specjalnie dla Was. A ja pozdrawiam zarówno Mariana, jak i Jasia.

0: Reklama. Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.
1: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
2: Proszę o piosenkę dla mojej żony Małgorzaty, Digi Digi. Tak, zagramy oczywiście. No, przyznam szczerze, że po wyświetleniach widać, że bardzo, bardzo ją lubicie. Dobra, no to gramy w takim razie. Pani Gosiu, specjalnie dla pani.

0: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.
1: Dla kochanej Edytki od Wojtka moc gorących pozdrowień. Miłego dnia, boys, przytul moje serce. Aj, zagramy. Pani Edytko, pozdrawiam Panią serdecznie. Wojtka również i fajnie Was tu słyszeć. Play.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Witam. Chciałem zamówić gorące życzenia z okazji 40 urodzin dla Adriana. Proszę o piosenkę 40+. Teraz dopiero zaczyna się jazda. Pozdrawiam. Oj tak, też słyszałam, że życie zaczyna się po 40. Także bawcie się dobrze. Adrianie, wszystkiego najpiękniejszego dla ciebie. 40+.

0: Bye, bye, bye. Do usłyszenia. Trzymajcie się, Milusio, Cieplusio, i ja życzę oczywiście udanego dzionka. Słyszymy się standardowo za kilka godzin. Heja.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Maja Chwalińska z dziką kartą zagra w Wimbledonie w turnieju głównym. Paliwo w górę, zwłaszcza benzyna, za chwilę ceny maksymalne w środę. Wrócimy też do strzelaniny w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Na początek Maja Chwalińska, która zagra od razu w turnieju głównym w Wimbledonie. Niespodziewana wicemistrzyni wielkoszlemowego French Open dostała właśnie od organizatorów turnieju w Londynie tak zwaną dziką kartę. To oznacza, że Maja nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji, a to nie było pewne, bo zgłoszenia do imprezy w Londynie zakończyły się, zanim jeszcze Maja dotarła do finału w Paryżu i awansowała aż na 21 miejsce w rankingu WTA. Zmagania na kortach Wimbledonu ruszają 29 czerwca. Teraz ważne informacje dla kierowców. Minister energii ogłosił ceny paliw maksymalnych na jutro. No i będzie niestety drożej niż dziś. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 10 groszy. To wzrost o 13. 98 6,75 to aż 23 grosze więcej. Najmniej zdrożeje olej napędowy do 6,44, czyli o 7 groszy. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania samego sprawcy lub sprawców zabójstwa cały czas trwają. Służby potwierdziły już tożsamość ofiary. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami. Był bowiem krytykiem rosyjskich władz, w tym Władimira Putina. Cezary Jaszczyk.
3: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie zabójstwa, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
4: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
3: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania sprawcy nadal trwają.
2: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani również funkcjonariusze ABW. Dwie osoby zatrzymane podczas sesji absolutoryjnej Poznańskiej Rady Miasta po tym, jak prezydenta obrzucono prawdopodobnie tortem.
5: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim.
2: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Obrady już zostały wznowione. Dziś miejscy radni decydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi miasta Jackowi Jaśkowiakowi. Na tegoroczny wakacyjny urlop większość z nas chce przeznaczyć od 2 do 4 tysięcy złotych. Wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63% ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to krótkie urlopy. Ponad 30% deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni.
6: Coraz więcej przejaśnień. Termometry dziś w naszym regionie pokazują do 22-23 stopni i to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. W nocy z wtorku na środę 14, natomiast jutro w trakcie dnia do 24, ale pojawi się też częściowe zachmurzenie.
7: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: W
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPM za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPM, teraz 9,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
1: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
6: Jesteśmy po 13. To druga zmiana w Trendy Radio. Przed nami dwie gwiazdy młodego pokolenia. Bryska i Kubańczyk połączyli siły. Wyszedł z tego gęsty dym.
11: Twoje

No i jest chyba pierwsza podczas tego mundialu prawdziwa sensacja. Hiszpania zremisowała z Curacao. 0-0, jeden ze zdecydowanych faworytów i absolutny kopciuszek. No ale postawcie się na miejscu Hiszpanów. No, usłyszeli Curacao, myśleli, że jakaś impreza będzie. A tutaj im w piłkę kazali grać ostatecznie. To tak samo jak idzie się do znajomych na domówkę, a oni w pewnym momencie wyciągają bardzo skomplikowaną grę planszową.

0: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
1: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
0: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
1: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
2: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: Przeciętny Polak spędzi w internecie 26 lat swojego życia. Taki nagłówek widziałem przed chwilą w internecie i to nie w jednym miejscu, tylko naprawdę w wielu. No przerażająco to brzmi. 1/3 życia w internecie, ale trzeba się zagłębić w szczegóły tego badania, bo okazuje się, że wlicza się do tego słuchanie muzyki czy oglądanie filmów i seriali. Samo przeglądanie internetu to już jednak trochę mniej. No ale mimo wszystko, 26 lat w internecie. Wiele godzin dziennie. A strony ZUS-u nadal nie potrafię ogarnąć.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym mieszkaniec województwa dolnośląskiego. 18-latek brał udział w oszustwie i pełnił rolę tak zwanego odbieraka. Od mieszkanki powiatu dębickiego odebrał ponad 14 tysięcy złotych oraz 6 tysięcy euro. Kryminalni zatrzymali go na terenie Brzeźnicy. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat, mówi podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: W minioną środę do 88-letniej mieszkanki gminy Dębice zadzwonił mężczyzna, który podał się za jej wnuczka. Przekazał, że jest sprawcą potrącenia ciężarnej kobiety i potrzebne są pieniądze na tak zwane załatwienie sprawy. Wersję potwierdził kolejny rozmówca, rzekomy policjant. Kobieta uwierzyła przestępcom i przygotowała 14 tysięcy złotych oraz około 6 tysięcy euro. Po pieniądze przyszedł mężczyzna, który twierdził, że jest kurierem i ma przekazać gotówkę dalej. Kiedy 88-latka przekazała pieniądze, zorientowała się, że została oszukana. Kryminalni ustalili również, jakim pojazdem poruszyłeś tak zwany odbierak. Kilkadziesiąt minut później na terenie Brzeźnicy funkcjonariusze zatrzymali 18-latka, który odebrał pieniądze od mieszkanki powiatu dębickiego. Mieszkaniec województwa dolnośląskiego trafił do policyjnej izby zatrzymań. Funkcjonariusze odzyskali całość przekazanych pieniędzy.
1: W piątek na wniosek prokuratury rejonowej w Dębicy miejscowy sąd zastosował wobec 18-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Jakie są limity dorabiania na emeryturze? Od czego zależy kapitał początkowy? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci oddziału ZUS w Jaśle podczas dyżurów telefonicznych, które odbędą się dzisiaj i 24 czerwca. Pracownicy oddziału ZUS w Jaśle odpowiadać będą na pytania dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych. Informacji będą udzielać w godzinach od 10 do 12 pod numerem telefonu 693 629 041. Klub honorowych dawców krwi przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców oraz gości do wzięcia udziału w 9. wakacyjnej akcji poboru krwi pod hasłem Ratujemy, dajemy. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca. Rejestracja dawców będzie prowadzona w godzinach od 9 do 13. Akcja odbędzie się na wewnętrznym placu remizy strażackiej przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Ponadto gry i zabawy, darmowe lody, strzelnica sportowa oraz liczne inne niespodzianki przygotowane specjalnie na ten dzień.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem

0: swój salon o moda Jake'u w Krośnie. Glob Cars, ulica Podkarpacka 32.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
4: Reklama.

0: Każdego dnia jest jakieś święto i uwaga, bo dzisiejsze naprawdę wymiata. Nie wiem, kto to wpisał, chociaż domyślam się, że jakiś student wpisał to do kalendarza. Uwaga, dziś jest Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Nieraz chociażby na studiach ratowało to życie. Z drugiej strony akurat u mnie było tak, że czasem prosiłem mamę, żeby pożyczyła mi stówę. To mówiła tak, życzę ci stówy.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

Zajrzyjmy do historii polskiej telewizji, bo dziś, no naprawdę poważna rocznica. 29 lat temu wyemitowano pierwszy odcinek serialu Klan. Na ten moment jest to, uwaga, 4730 odcinków. Ciekawe, czy znalazła się choć jedna osoba, która obejrzała wszystkie. I ciekawe, czy sami scenarzyści to w ogóle ogarniają wszystkie wątki. Teraz to już wiem, dlaczego modę na sukces przestali w Polsce emitować. No po co przywozić drewno do lasu?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga, rodzice, za chwilę ważna data dotycząca 800+. Potem premier o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w Polsce i radość w sztabie Mai Chwalińskiej, a chodzi o dziką kartę. Marcin Krzemiński. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, stracą część pieniędzy. Agnieszka Wynarska.
2: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
3: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
2: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
1: Prokuratura w Nowym Sączu potwierdza, że odnalezione rano na terenie gminy Mszana Dolna ciało należy do 19-letniego Kaspra W., poszukiwanego w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. Jak informują śledczy, w sprawie samobójczej śmierci mężczyzny wszczęte zostanie odrębne śledztwo. To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju. Rząd chce przyjąć w tej sprawie specjalną uchwałę.
4: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
1: Mówił premier. Przygotowania do uruchomienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w USA miał usłyszeć prezydent Karol Nawrocki. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagrała w Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziś przyszło potwierdzenie z Londynu, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
5: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Maji i dla jej trenerów na przygotowanie.
1: Chwalińska po dotarciu do finału French Open awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Dzika karta dla Mai oznacza, że w sumie w Londynie zagra 6 Polaków, także Magdalena French, Magdalinet, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i broniąca tytułu Iga Świątek. Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli dziś 1448 rok według kalendarza księżycowego. Oparty na fazach księżyca, kalendarz bierze swój początek od daty ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. Wydarzyło się to w 622 roku według używanego powszechnie kalendarza gregoriańskiego.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Do 22-23 stopni pokazują dziś termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jutro w trakcie dnia trochę przelotnych opadów deszczu, ale też momenty z pełnym słońcem i uwaga, od czwartku temperatura zacznie mocno rosnąć, w weekend powyżej 30.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Twój salon o moda Jake'u w Krośnie. Glob Cars, ulica Podkarpacka 32.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Reklama. Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
3: To już po 14:00 wtorkowa druga zmiana w Trendy Radio. Za moment zajrzymy do naszej płyty tygodnia. Będziemy wyjeżdżać też na drogi regionu, ale przede wszystkim to gramy trendy, hity, Roxette i Joyride. Hello.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trend Radio. No i tym razem prezentujemy wam twórczość francuskiego DJ-a Boba Sinclaira. Choć tak naprawdę nazywa się zupełnie inaczej. Jego ksywka to hołd dla francuskiego filmu sensacyjnego. Z lat 70. nazywał się Le Magnifique, a w Polsce znany jest jako Jak zniszczyć reputację najlepszego tajnego agenta na świecie. Bardzo długi tytuł swoją drogą. Główny bohater tego filmu nazywał się Bob Sinclair. No i z tego powstało Bob Sinclair, bo tak naprawdę ten DJ nazywa się Christophe Lefrent. Ale skupmy się na muzyce, przed nami kawałek Together.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowa o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
2: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
1: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
2: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
3: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie między innymi baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz z PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Wszystko w mistrzowskich cenach.
0: Reklama.

Ważna informacja, bardzo ważna informacja, moi drodzy. Pojawiły się jagody leśne. No i oczywiście też już widziałem w naszym regionie osoby stojące przy drogach i sprzedające słoiki. Jakie są ceny? Na mnie zawsze możecie liczyć. Oczywiście, że sprawdziłem. No to słoik takich jagód litrowy bodajże 25 zł. Tanie nie jest, ale to dopiero początek sezonu. Grzyby się również pojawiły, chociaż to tylko znam z opowieści, bo ja poszedłem, nie tylko papieżaka spotkałem.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic. Nogę z gazem musimy ściągnąć na ulicach Bieckiej, Parkowej, Kościuszki, a także regionów Stawiska, Mickiewicza, wolniej troszkę na ulicy Sienkiewicza. Jasło zwalnia na ulicy Lwowskiej, ulicy Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szejnochy, także wolniej trochę na Mickiewicza i ulicy 3 Maja. Wsiadamy teraz w taksówkę Taksi Krosno i jedziemy przez ulicę Krosna.
3: Taksi Krosno wita wszystkich, którzy podróżują naszymi ulicami. No i dzisiaj, gdzie musimy się troszeczkę uzbroić w cierpliwość, jest to ulica Lotników do Zęcińskiej, Zręcińska do ulicy Podkarpackiej, również ulica Burzaka do Podkarpackiej. Jedziemy później przez ulicę Czajkowskiego, tam również troszeczkę wzmożony ruch. Ulica Burzaka również do Czajkowskiego, Jagiellońska, Podwale, Tkacka. Przejeżdżamy na drugą stronę miasta, tam tradycyjnie ulica Legionów, ulica Bursaki, ulica Niepodległości, Korczyńska, Stapińskiego do Światełek. No i wyjeżdżamy w stronę miejsca Piastowego. W stronę miejsca Piastowego tradycyjnie, no to od Obi zaczynają się utrudnienia. Jeżeli chodzi o wjazd do miasta dzisiaj od strony Sanoka, idzie to na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację. Zobaczmy jeszcze, co dzieje się w Sanoku. Wolno jedziemy ulicą Bony, Przemyską, Dymowskiego, Rybanowską i Krakowską.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tarnów zyska trzeci zjazd z autostrady A4. Nowy węzeł zostanie zlokalizowany przy ulicy Niedomieckiej i będzie częścią planowanej rozbudowy autostrady o trzeci pas ruchu na odcinku Kraków-Tarnów. Obecnie przygotowywany jest aneks do inwestycji obejmującej poszerzenie autostrady. W zakresie prac znalazła się również budowa nowego zjazdu, który od lat był oczekiwany przez mieszkańców, samorządowców i przedsiębiorców. Gmina Tarnowiec podpisała umowę na przebudowę dwóch mostów zlokalizowanych w miejscowościach Umieszcz oraz Nowy Glinik. Obiekty zostały uszkodzone podczas ubiegłorocznych nawałnic i wymagały pilnej odbudowy oraz wzmocnienia konstrukcji. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki środkom pozyskanym z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 522 tysiące złotych. 12 lipca Stadion Sportowy w Nowym Żmigrodzie stanie się centrum regionalnej rozrywki. Nadchodzące tegoroczne Dni Nowego Żmigrodu obfitować będą w atrakcje dla całych rodzin, koncerty oraz taneczną zabawę do późnej nocy. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 14 od bloku animacji dla dzieci, po których o 16.30 nastąpi oficjalne rozpoczęcie Dni Nowego Żmigrodu. Następnie na scenie zaprezentują się lokalni artyści. O 17.00 wystąpi zespół wokalny GOK, a o 18.30 rozpocznie się koncert Krawczyk Show. Kulminacyjnym punktem imprezy będzie koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego, który zaplanowano na godzinę 21.00. Całość wydarzenia zwieńczy dyskoteka z Trendy Radiem, która potrwa od godziny 23.00 aż do 2.00 w nocy.
2: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Stowarzyszenie Aktywna Gmina Zarszyn zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, przyrody oraz historii na wyjątkowy rajd pieszy. Wyprawę poprowadzi doświadczony przewodnik Edward Szychowski. Trasa o długości 12 km ma charakter rekreacyjny i wiedzie przez malownicze tereny gminy. Każda osoba biorąca udział w rajdzie otrzyma pamiątkowy medal. Po przejściu całej trasy zaplanowano wspólne ognisko nad Stachanowem. Pieszy rajd odbędzie się 21 czerwca, a start o godzinie 10. Gmina Żyraków zaprasza do udziału w festynie promocyjnym, który odbędzie się 20 czerwca na Stadionie Sportowym w Żyrakowie. Oficjalne otwarcie festynu zaplanowano na godzinę 17. Na uczestników czeka bogaty program artystyczny obejmujący koncert orkiestry reprezentacyjnej gminy Żyraków, pokaz orkiestry młodych bębniarzy z Domu Kultury w Przedsławiu. Swoje specjały zaprezentują Stowarzyszenie KGW w Żyrakowie, Stowarzyszenie dla Zwierzbia KGW Korzeniowianki oraz Stowarzyszenie KGW Górzanki, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
3: Na stadionie w Żyrakowie, gdzie będzie wiele atrakcji przygotowanych również dla starszych, dla młodszych. Gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk. Myślę, że nie trzeba tutaj tej osoby przedstawiać. Wszyscy go dobrze znają. Myślę, oczywiście zakładając, że będzie wyśmienita pogoda, myślę, że wszyscy będziemy się dobrze bawić i zapraszam już dzisiaj na to wydarzenie do Żyrakowa.
1: Wydarzeniu towarzyszyć będą imprezy sportowe, m.in. mecz koszykówki na wózkach o Puchar Wójta Gminy Żyraków, krajowy turniej badmintona Orbitek Cup oraz Wrak Race z akcją charytatywną Jedziemy dla Tymka.
4: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
9: Reklama.

0: Trend Radio.
1: Zajrzyjmy jeszcze do świata piłki nożnej, bo zobaczcie, no faworyci gubią punkty. Hiszpania zremisowała z Curaçao, no zremisowała z Curaçao. A jakby nie patrzeć, nasza reprezentacja na tym mundialu nie straciła jeszcze żadnego punktu. Może to jest w ogóle sposób. Nie będziemy tracić punktów, jak nie będziemy na te imprezy jeździć.

0: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
1: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

Coraz bliżej do wakacji, kochani, no i tak sobie sprawdzam, jakie są dla Polski przewidywania pogodowe na lato 2026. Ma być zdecydowanie lepiej niż rok temu, bo lato ogólnie ma być gorące i dynamiczne. Synoptycy przewidują, że średnie temperatury w lipcu i sierpniu będą wyższe od norm wieloletnich, ale będą też momenty z deszczowym na przykład całym tygodniem. Ja już wiem, kiedy ten deszczowy tydzień się pojawi. Akurat wtedy, kiedy będziemy mieć urlop, nie?

0: mi buen cosecha.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Fatalne samopoczucie nauczycieli, co piąty chce odejść z pracy. Zmierza do końca pakiet CPN, wkrótce rządowa decyzja w sprawie VAT-u. Za chwilę też o kompletnie pijanym kierowcy karawanu. Marcin Krzemiński. Według badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Ben O'Connor.
3: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
3: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
5: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
3: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy.
2: Zmieniamy temat. Wstrzymany ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem. To po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Przewoźnikom PKP zaleciło uruchomienie komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie w sprawie patomorfolog Magdaleny H. Lekarce, która podejrzana jest o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, grozi nawet dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza. Kobieta jest w areszcie za popełnione czyny. Grozi jej karnie do 12 lat więzienia. Niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, a za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT-u, zapowiedział premier Donald Tusk. Pakiet CPN częściowo wciąż działa. W jego ramach codziennie ustalone są stawki maksymalne na stacjach paliw. Pakiet łagodził gwałtowny wzrost cen ropy związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W dużej mierze sfinansują go firmy paliwowe dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął dziś rząd. A ja przypomnę, że zgodnie z pakietem CPN jutro maksymalnie za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 10 groszy, a za olej napędowy 6,44. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
6: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
2: Pojazd został namierzony, zatrzymano kierowcę. Karawan natomiast odebrał inny, trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Nocy z wtorku na środę to w naszym regionie okolice 14 stopni. Jutro w trakcie dnia do 23 zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale też momenty z pełnym słońcem, słonecznie i bardzo ciepło będzie, natomiast od czwartku w weekend to nawet powyżej 30 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPN za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPN teraz 9,50 za kilo tylko do środy. MPN. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
3: Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru. Szybkie zakupy na telefon. Dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło. Ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.
8: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Jesteśmy po 15:00, to druga zmiana w Trendy Radio. Oczywiście za moment wyjedziemy na drogi Podkarpacia i Małopolski, w końcu popołudniowe godziny szczytu, no i cały czas też gramy. Gramy, proszę bardzo, Zenek Martyniuk, który zabierze Ciebie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja Z Trend Radiem wiesz więcej.
2: Dziś gościem programu jest Piotr Gozdecki, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołaczycach. Będziemy poruszać temat alkoholizmu, więc proszę powiedzieć na początek, od jakich zachowań zaczyna się moment, w którym picie towarzyskie zmienia się w chorobę?
3: Pojawia się wtedy, gdy alkohol przestaje być dodatkiem do spotkań, a zaczyna pełnić konkretną funkcję. Pomaga radzić sobie ze stresem, emocjami czy problemami. Gdy pojawia się utrata kontroli nad ilością i nad częstotliwością spożywania alkoholu.
2: Jakie są najczęstsze mity na temat alkoholizmu, z którymi spotyka się pan w swojej pracy?
3: Ja w swojej pracy najczęściej spotykam się z takim mitem, że alkoholik to osoba bezdomna lub pijąca praktycznie codziennie. Natomiast uzależnienie może dotknąć osoby aktywne zawodowo, dobrze funkcjonujące społecznie. Problem często długo pozostaje niewidoczny. Są na przykład alkoholicy wysoko funkcjonujący.
2: Jak radzić sobie z sytuacją, gdy osoba uzależniona zaprzecza swojemu problemowi i odrzucałem pomoc?
3: Zaprzeczenie bądź iluzja są jakby bardzo mocno związane z uzależnieniem. Generalnie warto rozmawiać spokojnie, bez agresji, ale jednocześnie nie usprawiedliwiać sytuacji alkoholika. Ważne jest stawianie granic i korzystanie ze wsparcia specjalistów czy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2: Czy istnieją sygnały ostrzegawcze, które pozwalają wykryć uzależnienie, zanim dojdzie do skrajnych sytuacji?
3: Sygnały ostrzegawcze to na przykład wzrost tolerancji na alkohol bądź obniżenie tolerancji na alkohol. To między innymi ukrywanie pika, zmiany nastroju, zaniedbywanie obowiązków, konflikty rodzinne czy tłumaczenie picia stresem, pracą albo problemami życiowymi.
2: A jakie konkretne prawa przysługują członkom rodziny, którzy cierpią z powodu alkoholizmu bliskiej osoby?
3: Ma prawo do pomocy psychologicznej, prawnej, wsparcia instytucji, może korzystać z pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, może korzystać z terapii dla osób współuzależnionych. No, to są jakby takie konkretne przykłady.
2: W jaki sposób rodzina może uruchomić procedurę zobowiązania do przymusowego leczenia odwykowego?
3: Osoby związane z daną osobą mogą zgłosić się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, złożyć taki wniosek do Gminnej Komisji bądź Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. My taką osobę zapraszamy na spotkanie, rozmawiamy z nią i jeżeli widzimy, że no jest ten problem, czy może być ten problem alkoholowy, kierujemy taką osobę na badanie przez biegłych specjalistów.
2: A jakie dokumenty lub dowody musi zebrać rodzina, aby wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych był skuteczny?
3: Pomocne są wszelkie informacje potwierdzające skalę problemu. Notatki policyjne, dokumentacja medyczna, ewentualne wyroki, zeznania świadków, sąsiadów, bądź konkretne opisanie zachowań takiej osoby, która ma problem z nadużywaniem alkoholu.
2: Jak prawo chroni rodzinę w sytuacji, gdy alkoholizmowi towarzyszy przemoc domowa lub też finansowa?
3: Jeżeli alkoholizm wiąże się z przemocą domową, rodzina może korzystać z ochrony prawnej, tak zwanej procedury niebieskiej karty, pomocy policji, pomocy ośrodka pomocy społecznej, czy wsparcia specjalistów, w tym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2: Czy rodzina ma prawo domagać się od izolowania osoby uzależnionej, jeśli stwarza ona bezpośrednie zagrożenie dla domowników?
3: Tak, jeżeli jest przemoc fizyczna bądź psychiczna, jeżeli osoba stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa domowników, istnieją prawne narzędzia umożliwiające odizolowanie sprawcy przemocy od rodziny. Jeżeli jest założona niebieska karta i policja stwierdzi, że istnieje realne zagrożenie życia bądź zdrowia takiej osoby, wkłada do podległego prokuratora, do sądu o jakby izolowanie takiej osoby od reszty rodziny na 3 miesiące. I to nie jest jednoznaczne z zakładem karnym czy aresztem śledczym. Natomiast taka osoba przez 3 miesiące nie może zamieszkiwać pod tym samym adresem, gdzie osoby doświadczające przemocy.
2: Jakie błędy najczęściej popełniają rodziny, chcąc pomóc alkoholikowi?
3: Najczęściej rodziny próbują chronić osobę uzależnioną przed konsekwencjami jej zachowań, tłumaczą ją, spłacają długi, ukrywają problem, choć wynika to z troski, często niestety podtrzymuje uzależnienie, bo w ten sposób rodziny jakby zapewniają komfort picia, gdzie osoba jakby nie ma tych negatywnych skutków.
2: I na tym zakończymy dzisiaj. Piotr Gozdecki, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołaczycach, był gościem programu Całość na naszej stronie internetowej trendradio.pl.
1: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej. Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie między innymi baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Wszystko w mistrzowskich cenach.
4: Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
5: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
4: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
5: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Zanim wyjedziemy na drogi naszego regionu, posłuchajmy raportu z działań podkarpackiej drogówki.
2: Bez poważniejszych zdarzeń mija dzisiejsze popołudnie na drogach Podkarpacia. Policjanci wyjaśniają okoliczności jedynie niegroźnych kolizji, w których nikt nie ucierpiał. Między innymi około godziny 14 w powiecie sanockim w miejscowości Zagórz na ulicy Batorego zderzyły się Toyota i Opel. Kilkanaście minut wcześniej w powiecie dębickim w miejscowości Pustk w osiedle doszło do kolizji samochodu osobowego marki Opel z samochodem ciężarowym. Natomiast przed godziną 13 w Sanoku na ulicy Podgórze zderzyły się Toyota i Renault.
1: Dziękujemy, mówił aspirant Damian Ciach z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Przejdźmy się teraz ulicami Jasła, zator na ulicy Lwowskiej 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności, ulica Kazimierza Wielkiego również zatłoczona, tak jak i Szajnochy i Mickiewicza na ulicy Kościuszki. Troszkę sytuacja lepsza, choć też jedziemy tam raczej wolno. 3 maja też noga z gazu Piłsudskiego również i Metzgera tak samo. W Kordlicach jazda bardzo wolna na skrzyżowaniu Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Jeżeli chcemy wyjechać z miasta, wolno także ulicą Parkową, Legionów Stawiska i Mickiewicza. Przystajemy też na ulicy Kościuszki. Nadal zamknięte jest skrzyżowanie 11 listopada i ulicy Korczaka. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, w stronę miejsca piastowego, wolno na Podwalu, Tkackiej, Bursaki, Legionów, Niepodległości i Korczyńskiej. W miejscu piastowym zwalniamy przed rondem. Jeszcze sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. Nadal zamknięta jest obwodnica miasta. Obecnie korki robią się na ulicach Lipińskiego, Krakowskiej, Rymanowskiej, Dmowskiego. Spowolnienia troszkę mniejsze na ulicy Bony, Staszica i Kościuszki.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Miasto Jasło zawarło umowę na przygotowanie i przystosowanie miejsca doraźnego schronienia w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Jasielski samorząd na te inwestycje pozyskał dofinansowanie w kwocie 3 milionów 620 tysięcy złotych. Rządowe wsparcie w 100% pokryje koszty realizacji zadania, które jest ściśle związane z realizacją założeń Krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Inwestycja obejmie przygotowanie i przystosowanie miejsca doraźnego schronienia w budynku szkoły, a konkretnie w szkolnej szatni. Pomieszczenia będą zatem pełnić dwie funkcje, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
2: Chcielibyśmy tutaj przygotować miejsce zbiorowego ukrycia w budynku szkoły, Zespołu Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej, czyli mówiąc w skrócie dostosować istniejące szatnie, które spełniają praktycznie wszystkie wymagania, żeby móc je zaadoptować na miejsce schronienia poprzez przebudowę, czyli dostosowanie do tych parametrów wynikających z ustawy i z rozporządzeń odnośnie ochrony ludności, a przy okazji przyjemny skutek uboczny, wyremontujemy szatnie w szkole.
1: Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie prac jest planowane na drugą połowę 2026 roku. Nowy sprzęt trafił do OSP KSRG Jedlicze. Zakupiono m.in. fantomy szkoleniowe do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator treningowy AED, zestaw plecakowy PSPR-1, dwa hełmy strażackie, dwa komplety strażackich ubrań bojowych. Łączny koszt zadania wyniósł blisko 30 tysięcy złotych. Nowe wyposażenie umożliwi strażakom prowadzenie jeszcze skuteczniejszych szkoleń i pokazów z zakresu pierwszej pomocy, a także wpłynie na podniesienie poziomu przygotowania mieszkańców do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Jasielscy funkcjonariusze przerwali jazdę kierowcy Skody. Mężczyzna nie dość, że przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o 59 km na godzinę, to dodatkowo był pijany. W organizmie miał 2,3 promila alkoholu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz kara pozbawienia wolności do lat 3, mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
3: Miniony piątek funkcjonariusze z jasielskiej grupy Speed patrolowali drogę wojewódzką nr 992 w miejscowości Łężyny. Po godzinie 18 policjanci dokonali pomiaru prędkości Skody, która poruszała się zdecydowanie za szybko w obszarze zabudowanym, bowiem jej kierowca jechał z prędkością 109 km na godzinę. Mundurowi natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli drogowej i nałożyli na kierującego mandat w kwocie 1500 zł i 13 punktów karnych. Poinformowali także 52-latka o tym, że straci prawo jazdy na 3 miesiące. Kiedy mężczyzna podpisywał mandat, policjanci wyczuli od niego alkohol. Badanie alkomatem wykazało w organizmie kierowcy ponad 2,3 promila. W związku z tym mundurowi poinformowali mieszkańca gminy Jasło, że straci prawo jazdy nie na 3 miesiące, lecz zdecydowanie na dłużej. Zgodnie z przepisami minimalny okres obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów w tym przypadku to 3 lata. Dodatkowo zgodnie z kodeksem karnym 52-latkowi grozi teraz kara pozbawienia wolności do 3 lat.
1: O tym, jakie konsekwencje poniesie nieodpowiedzialny kierowca, zdecyduje teraz Sąd Rejonowy w Jaśle.
4: Reklama. Mechanik poszukiwany.
5: Euroserwis w Jaśle powiększa zespół. Jeżeli masz doświadczenie w naprawie maszyn budowlanych, przemysłowych lub hydraulice siłowej, cenisz dobrą atmosferę i stabilne warunki pracy, ta oferta jest dla Ciebie. Oferujemy pełen etat, dobre zarobki oraz pewne zatrudnienie w firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem.
4: Euroserwis Jasło. Dołącz do naszego zespołu. Telefon
5: 535 295 738. Powtarzam. 535 295 738.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Szuka Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama.

Zajrzyjmy jeszcze szybko do piłki nożnej. Robert Lewandowski wrócił właśnie ze Chicago. No i jeden z najbardziej znanych newsowych dziennikarzy piłkarskich, czyli Fabrizio Romano, informuje, że w zasadzie wszystko jest dogadane i w najbliższych dniach Robert powinien podpisać właśnie z Chicago Fire kontrakt na 2 albo 3 lata. Czyli widzicie, no lata mijają, a Polacy cały czas... No jak do roboty w Stanach, to tylko Chicago.

0: Reklama. Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
2: Zawsze trendy hity, trendy radio.

Czołt w Trendy Radio i sprawdźmy rok 2000, dokładnie 16 dzień czerwca, co było pierwszym hitem lata, właśnie lat 2000. Sonic, brytyjska wokalistka i kawałek It Feels So Good.

0: Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy. Potem ustalenia dotyczące Rosji i Ukrainy na szczycie G7. Będzie też prezydent Poznania o ataku tortem. Marcin Krzemiński. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą jednak dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej zmiany, mówi premier Donald Tusk.
2: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
1: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Będą nowe sankcje na Rosję. Ukraina razem z Kanadą będzie produkować drony na Stany Zjednoczone są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem. Tegoroczny szczyt G7 we Francji przynosi szereg dobrych informacji dla naszych wschodnich sąsiadów. Wołodymyr Załański po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie w Turcji, Szwajcarii albo robiąc ukłon w stosunku do Donalda Trumpa w USA. Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji. Rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć jeszcze tego lata. Do 3 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który rzucił dziś tortem w prezydenta Poznania. To za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. W sumie po wydarzeniach na sesji Rady Miasta zatrzymano 2 mężczyzn. No, na liście potencjalnych zarzutów jest też zakłócenie właśnie sesji. Tak zdarzenie opisuje prezydent Jacek Jaśkowiak.
3: Ten, który stał z tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
1: Do sprawy obrzucenia prezydenta Poznania ciasta odniósł się m.in. na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Stał się dziś obiektem ataku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Każdy taki atak zasługuje na bezwzględne potępienie, napisał polityk. Sport. Magdalena Fręch przegrała z Niemką Iwą Lis w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek. Z kolei Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Na ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmaierem.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W tym tygodniu pojawią się upały, ale jeszcze nie jutro. Jutro do 23 stopni zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie może przelotnie popadać. Natomiast od czwartku temperatura zacznie rosnąć. W sobotę to będzie już 31 stopni w cieniu, a o cień nie będzie łatwo.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zaprasza Twój salon Omoda Jayku w Krośnie. Globe Cars, ulica Podkarpacka 32.
4: Odpalili

0: Okochaj niskie ceny.
1: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
5: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
6: Reklama.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: To już po 16:00 popołudnie w Trendy Radio. Oczywiście przed nami płyta tygodnia. W tej godzinie nie zabraknie też informacji z naszego regionu, ale przede wszystkim mnóstwa trendy hitów. Modelki, chyba że z tobą.

0: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5 313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
1: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, ASICS, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
2: Mamy kłady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
4: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
3: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczeni instruktorzy?
4: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
0: Reklama.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przed nami Bob Sinclair, francuski DJ, producent, który do współpracy w 2007 roku zaprosił duet mocno regowy, ragowy. Jest trochę jamajskich brzmień w tym wszystkim. Bob Sinclair, Fireball, What I Want.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z dębickiej drogówki zatrzymali kierującego Audi, który w obszarze zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o 56 km na godzinę. Jak się okazało, 51-letni mężczyzna niedawno odzyskał prawo jazdy po wcześniejszym przekroczeniu prędkości. Dopuścił się rażącego wykroczenia w warunkach recydywy, wyjaśnia podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: Funkcjonariusze z dębickiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej w Pustkowie kierującego samochodem Audi, który zignorował obowiązujące przepisy i przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. 51-latek miał na liczniku 106 km na godzinę przy dozwolonej 50. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że mężczyzna był już wcześniej notowany za przekroczenie prędkości. Działał więc w warunkach recydywy, która oznacza podwojenie kary finansowej w przypadku złamania przez kierującego tego samego przepisu na przestrzeni 2 lat od daty popełnienia poprzedniego.
1: Funkcjonariusze nałożyli na 51-letniego mieszkańca Pszczyny mandat karny w kwocie 3000 zł i 13 punktów karnych. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy. 27 czerwca na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Sportowej w Gorlicach odbędzie się pierwszy charytatywny turniej piłki nożnej dla Zosi Ciślak. Rozgrywki rozpoczną się o godzinie 10, a przez cały czas trwania wydarzenia prowadzona będzie zbiórka charytatywna na rzecz Zosi. To wyjątkowe wydarzenie będzie okazją nie tylko do sportowych emocji, ale przede wszystkim do okazania solidarności i wsparcia rodzinie zmagającej się z chorobą dziecka.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: 18-letni krośnianin Maksymilian Cieślik zdobył Grand Prix 9. edycji Junior Jazz Festival w Wadowicach. W ramach nagrody 18-latek otrzymał stypendium pokrywające koszty udziału w programie Berklee College of Music w Bostonie, jednej z najbardziej renomowanych uczelni muzycznych na świecie, kształcącej czołowych artystów jazzu i muzyki rozrywkowej. Mówi Maksymilian Cieślik.
4: Od 12 lat gram na saksofonie. Moja droga z saksofonem zaczęła się w zespole szkół muzycznych w Krośnie i przez 12 lat kształciłem się u pana Bogusława Jaskółki. Kształciłem się w specjalizacji saksofon klasyczny. Moja babcia zachęciła mnie, abym przygotował się na te wszystkie egzaminy wstępne do szkoły muzycznej. Pomagała mi tam jakieś piosenki wybierać. No i w sumie na początku nie byłem przekonany co do saksofonu. Ja w ogóle nie wiedziałem, na jakim instrumencie chcę grać. Kiedyś w przedszkolu zobaczyłem, były takie małe obrazki z instrumentami i na jednym z obrazków była harfa. Wszyscy się zaczęli śmiać. Niestety w Krośnie nie ma klasy harfy. I jakoś tak mnie przydzielono na saksofon. No i tak pierwsza klasa, zacząłem jakoś tam fajnie grać. Później druga, już na jakiś konkurs pojechałem. Później trzecia, już byłem na kilku konkursach. Jakoś tak to się fajnie zaczęło kręcić, że tak to powiem. I dzięki temu sobie wyrobiłem technikę. Dzięki tej grze klasycznej na saksofonie.
1: Wśród najważniejszych osiągnięć młodego artysty znajdują się również pierwsze miejsce w konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku. Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie młodych instrumentalistów imienia Stefanii Wojtowicz w Jaśle. Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie młodych solistów w Jaworznie oraz pierwsze miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Saksofonowym w Przeworsku.
0: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru, szybkie zakupy na telefon, dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
0: Reklama.

Coraz bliżej do lata, no w zasadzie to już za chwilę, za moment, no i rozpoczyna się też sezon kąpieliskowy. W najbliższy weekend początek sezonu na otwartych basenach w Krośnie i Rymanowie-Zdroju. Jeżeli martwicie się o pogodę, bo dzisiaj na przykład nie jest najcieplej, to spokojnie, w weekend to ma być nawet 30 stopni w cieniu. Wracamy do grania i płyniemy przez ten wtorek.

0: Reklama. Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPM za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPM, teraz 9,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama.

Kilka minut do 17. Przed nami oczywiście ekspres informacyjny w Trendy Radio. Mamy dla Was świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. A co dzieje się w regionie? Zawsze 24 godziny na dobę. Możesz o tym przeczytać na www.trendyradio.pl.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie, są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Granat na placu zabaw to historia z Krakowa. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. Powiemy, dlaczego to takie ważne. Marcin Krzemiński. Jutro rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega zakład. Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. A to może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów, dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia USA-Iran odbędzie się w luksusowym szwajcarskim kurorcie Birkenstock w piątek, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Kompleks położony jest nad Jeziorem Czterech Kantonów. W czerwcu 2024 roku zorganizowano tam szczyt dotyczący agresji Rosji na Ukrainę. Granat ręczny na placu zabaw w parku na krakowskim Prokocimiu. Odkopały go wieczorem dzieci. Na szczęście rodzice w porę zawiadomili policję, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
2: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
1: Dziś granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, by w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po wrocławskich ulicach.
3: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
1: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji. Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy tej prestiżowej imprezy przyznali Polce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Michał Waszkiewicz.
4: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa, a organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc dziś Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Maji Chwalińskiej.
5: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
4: Maja Chwalińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju,
1: który rusza 29 czerwca.
6: Hello, hello.
7: Uf, będzie gorąco, uf, będzie
6: nareszcie,
7: ciepło.
6: Nareszcie będzie ciepełko, tak, moi nareszcie. Drodzy.
7: Dopiero mówiłaś, że tak strasznie gorąco, że się za dużo opali. Fakt, że się opaliłaś się.
6: No
7: na...
6: jestem.
7: Ejku, jaka ty jesteś opalona?
6: Prawie, prawie, że tak, Marcinie.
7: Podobno malowałaś płot.
6: Malowałam. I to chyba przy tym. I wydaje mi się, że lepiej opala niż przy innych aktywnościach. Ale ty, widzę, też malowałeś.
7: Tak.
6: Nie dało ci, nie?
7: Nie.
6: Taki jesteś, Marcin, ale no, to dobrze.
7: Słuchajcie,
6: rosną ci łapy.
7: Tak, 21 stopni i przelotną opadę deszczu jeszcze jutro. W czwartek więcej, bo 24
6: cieplej,
7: stopnie.
6: Zdecydowanie, ale powracają upały. 27, tak jest, w nocy też ciepło, przyjemnie, bo 14, no i chyba na to czekaliśmy najbardziej.
8: Reklama. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie między innymi baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka, wszystko w mistrzowskich cenach.
9: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
7: Takie hity na antenie Trend Radia. Gorące i serdeczne pozdrowienia i teraz dedykacje.
6: Tak jest, dokładnie. Moi drodzy, tak, od Marlenki o pięknie na dobry wtorek.
7: Dobry wtorek?
6: Dobry wtorek.
7: A lubisz wtorki, nie?
6: Ja lubię, lubię już.
7: Bo we wtorki zazwyczaj chodzisz na...
6: Korki. Nie, no tak korki? Kiedyś było, serio, miałam korki tak. Z matmy we wtorki, no.
7: Korki we wtorki.
6: I w piątki,
7: a z soboty. Kiedy miałaś? W czwartki
6: nie miałam,
7: z polskiego.
6: Coś ty.
7: Miałaś w soboty, a z angielskiego od poniedziałku do piątku, zawsze po godzinie 18.
6: Dlatego chyba uczniowie się cieszą,
7: i jeszcze chodziłaś z geografii, nie?
6: Z wszystkiego, co tak, było.
7: Co ty mówisz?
6: No pewnie.
7: Co to za szkoła była?
6: A, mówię ci, wyższa
7: po
6: szkoła.
7: Po takiej szkoły jak wszystkiego musiałeś brać korki.
6: No tak było. Z wszystkiego korepetycje.
7: 7 minut po godzinie 17, my nie polecamy, nie no, w zasadzie o korkach nie będzie tutaj mowy. Tutaj
6: nie,
7: wysyłacie
6: no,
7: pozdrowienia, dedykacje. Dzisiaj imieniny Aliny, również Anety i Justyny. Wszystkiego dobrego. 16 czerwca to wasza ulubiona. A wiesz, ile jeszcze, bo podobno kupujesz suknię na Sylwestra.
6: Już?
7: Tak.
6: Marcin, ja tylko tak powiedziałam, coś nie, to. Ja no, nie myślę w ogóle nie. O zimie, daj
7: no
6: mi
7: jak?
6: Spokój.
7: A nie, no przecież mówiłaś, że jest na aukcji, że jak kupisz 167 dni wcześniej, a to jest ten dzień ostatni.
6: No jest, jest, coś
7: to
6: takiego.
7: To masz zniżkę 45%.
6: Ale wydaje mi się, że do tego czasu tak się naoglądam tej sukienki, że mi się już nie będzie podobała.
7: Nie podoba ci się już?
6: Nie, bo ja tak
7: ale
6: mam.
7: Ale wstyd.
6: Jak no to, coś ale, sprawdzam i tak non-stop, to
7: później
6: już jakoś
7: mi się
6: nie podoba.
7: Dzisiaj mija termin, pamiętaj o tym.
6: A trudno, niech minie, Marcin.
7: A nie, słuchaj, jeszcze nie, bo do końca roku zostało 198 dni. To jeszcze do 167 jeszcze trochę pozostało.
6: No jest, ale to będę myślała, Marcin, w grudniu. Co ty mi tu, kurde?
7: Nie, musisz wcześniej 167 wcześniej? Dni.
6: Marcin, za szybko.
7: No bo no, ten dzień, 167 dni, to jest ten taki...
6: Marcin, czy ty jesteś poważny? Zaczyna się lato, jest pięknie, słonecznie, a ty mi mówisz o zimie.
7: Nie o
6: please,
7: zimie, tylko
6: Marcin.
7: No to po co mi wysyłasz te SMS-y?
6: Ale to tylko tak inna... podesłałam, a nie,
7: promocja...
6: kurczę, że wiesz, no bo promka jest. Nie mów, że ty nie lubisz promek.
7: Lubię, lubię.
6: No właśnie.
7: Co mamy zagrać? A, fajny numer pojawi się teraz na naszej antenie. Myślę, że znacie, nawet na pewno znacie, Dr. Alban
6: long
7: i Long Time Ago. Pięknie zagra. A to są gorące i serdeczne pozdrowienia dla Ryszarda. Pozdrowienia od Edyty z Jasła, która gorąco i serdecznie pozdrawia. A wiesz, kiedy się poznali?
6: Kiedy?
7: Wtedy, kiedy to nagranie z DJ-em Sash w 98 roku było niezmiernie popularne.
6: No widzisz, no bo ten remix taki był, no zdecydowanie.
7: I wiesz, gdzie się poznali? Ludzie, ludzie.
6: No gdzie?
7: W Sonoku, na imprezie.
6: Co ty mówisz?
7: No to patrz, napisała.
6: A no widzę, widzę.
7: No ty, to dla was gołąbki teraz.
6: Ale teraz chyba ciężej wyglądają te spotkania w tych klubach.

Piękny numer pojawił się na naszej antenie, to Lucky Twice. Na antenie Trend Radio oczywiście gorące, serdeczne i ciepłe pozdrowienia i dedykacje. Bardzo proszę o zagranie wakacyjnego hitu, który... A, tak ma zabrzmieć. Pozdrowienia przesyła Irenka. Pozdrawiam również moje koleżanki, z którymi jedziemy teraz do pracy. O, to dziewczyny, będzie teraz naprawdę bardzo imprezowo w waszym bolidzie. No to lecimy dalej, moi drodzy. Największy hit, najgorętsze przeboje i wasze pozdrowienia na 101.995 i 2 FM.

0: taka impreza najlepsza w twoim życiu, to co było?
1: Marcin, Katowice.
0: Katowice.
1: Katowice, tak.
0: A najlepszy kawałek ever, jeśli chodzi o z takich, wiesz, wakacyjnych przebojów, które, no, wyrywają cię do tańca. Może
1: wiesz,
0: tak.
1: Ja lubię bardzo DJ Notion i Temporary Friends.
0: Jak? DJ Motion, tak?
1: Notion przez N. Nie Motion, a Notion.
0: A Notion, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: No dobra.
1: Tak jest, Marcin,
0: szukamy,
1: Temporary Friends.
0: No to szukamy.
1: No pisz, Temporary. Dasz radę. Tak, jest dobrze.
0: Przepraszamy, że na ciszy to mówimy, ale ja, to jest całkowity spontan, kawałek, którego kompletnie nie znam i nie wiem nawet,
1: świetnie,
0: o jakie nagranie chodzi, moja droga, ale
1: Marcin,
0: chciałem
1: to
0: zrobić
1: jest fajny imprezowy
0: coś takiego
1: i w ogóle jest
0: dwa lata,
1: świetny do samochodu.
0: Dwa lata temu powstał.
1: Trzy?
0: Chyba
1: trzy.
0: No i co?
1: Jak dobrze pamiętam. No i wyrywam z butów. Przynajmniej nie, ja lubię
0: Przepraszamy,
1: takie.
0: Troszkę prywaty teraz będzie.
1: Troszkę.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci zakończyli prowadzone w Lutoryżu czynności procesowe. Od ubiegłej środy na miejscu ujawnienia m.in. odpadów medycznych pracowało łącznie kilkuset rzeszowskich policjantów. Teren posesji sprawdzony został także z wykorzystaniem georadaru. O szczegółach mówi podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: W środę po południu dyżurny miejski otrzymał informację, że podczas prac ziemnych na jednej z posesji w Lutoryżu operator koparki wydobył z ziemi m.in. odpady medyczne. Funkcjonariusze z Boguchwały, którzy pojechali na wezwanie, zgłoszenie potwierdzili. Od tego czasu zaczęły się intensywne czynności procesowe, mające na celu zabezpieczenie śladów i dowodów. Policjanci skrupulatnie sprawdzali teren posesji, na którym ujawnili ludzkie płody oraz inne odpady medyczne.
1: Decyzją prokuratora do sprawdzenia podłoża został wykorzystany także georadar. To po jego odczycie zapadła decyzja o zaprzestaniu dalszych działań. Ostatecznie zapadła decyzja o zakończeniu czynności w Lutoryżu, a posesja zwrócona została do dyspozycji właścicieli.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców oraz gości do wzięcia udziału w 9. wakacyjnej akcji poboru krwi pod hasłem Ratujemy, dajemy. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca. Rejestracja dawców będzie prowadzona w godzinach od 9 do 13. Akcja odbędzie się na wewnętrznym placu remizy strażackiej przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Ponadto gry i zabawy, darmowe lody, strzelnica sportowa oraz liczne inne niespodzianki przygotowane specjalnie na ten dzień. Gmina Żyraków zaprasza do udziału w festynie promocyjnym, który odbędzie się 20 czerwca na Stadionie Sportowym w Żyrakowie. Oficjalne otwarcie festynu zaplanowano na godzinę 17. Na uczestników czeka bogaty program artystyczny obejmujący koncert orkiestry reprezentacyjnej gminy Żyraków, pokaz orkiestry młodych bębniarzy z Domu Kultury w Przedsławiu. Swoje specjały zaprezentują Stowarzyszenie KGW w Żyrakowie, Stowarzyszenie dla Zwierzbia KGW Korzeniowianki oraz Stowarzyszenie KGW Górzanki, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
4: Na stadionie w Żyrakowie, gdzie będzie wiele atrakcji przygotowanych również dla starszych, dla młodszych, gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk. Myślę, że nie trzeba tutaj tej osoby przedstawiać, wszyscy go dobrze znają. Myślę, oczywiście zakładając, że będzie wyśmienita pogoda, myślę, że wszyscy będziemy się dobrze bawić i zapraszam już dzisiaj na to wydarzenie do Żyrakowa.
1: Wydarzeniu towarzyszyć będą imprezy sportowe, m.in. mecz koszykówki na wózkach o Puchar Wójta Gminy Żyraków, krajowy turniej badmintona Orbitek Cup oraz Wrak Race z akcją charytatywną Jedziemy dla Tymka.
5: Reklama. Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPM za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPM, teraz 9,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
5: Reklama.
9: Granie na żądanie.
10: Wyślij SMS pod numer 7148.
9: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
10: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
9: po 17.

0: Bartek, Bartek, Bartek, dla ciebie gorąca i serdeczna dedykacja trafia do Sanoka od Magdy, Moniki i też od Aleksandry.
1: Zanim staniesz.
0: No właśnie, pozdrawiają bardzo ciebie serdecznie. A jutro pobudka o godzinie 5, bo na 6 macie do roboty. No to.

0: Tańcz. Słuchasz Trend Radio.
1: Słyszałaś tylko tańcz. Tańcz. Cały czas wszystko wokół tańca się
2: no bo Marcin,
1: kręci, nie?
2: Taniec bardzo działa pozytywnie na nasz organizm.
1: Bardzo pozytywnie.
2: Tworzą się endorfiny, czyli nasze hormony szczęścia, a przy tańcu, no właśnie, jakoś jest lżej z tym
1: wszystkim. To ty masz tych hormonów szczęścia tak dużo, że więcej Marcin, nie potrzeba, nie no podbijaj tak. W ogóle, to jest bez sensu.
2: A wiesz co, Marcin, ostatnio zobaczyłam taką fajną wizualizację, jak to wygląda, jak

0: 218, a 2217
1: tak jest, dokładnie.
0: Już teraz wam podajemy, więc na początek...
1: Baby Close, One in a Lifetime. No niestety po raz ostatni, ale taka chyba jest kolej rzeczy, że odchodzą te starsze hity, a te nowe wskakują w głośniki.
0: Wskakują,
1: ale
0: nie?
1: Ale moi drodzy, to od was zależy, także głosujcie. Wskakują, Marcin.
0: Wskakują, wskakują.
1: A to nie takie proste.
0: Jak wskoczysz, później nie wiem, czy wyskoczysz.
1: No, wskoczyć prościej.
0: Właśnie, moi drodzy, wskoczyć do naszego koszyka trendlisty jest, no, różnie. Raz lepiej, raz gorzej. Ale jak się z niego wyskakuje, to już ten kawałek się na pewno nie pojawi, bo pojawi się na 100% coś nowszego, nie?
1: No, pewnie. Ale za to dwie super propozycje.
0: Choć w historii trendlisty, dawno, bo to był chyba 2015 bądź 16 rok, była taka sytuacja, moi drodzy, warto to wspomnieć. Przypominam sobie, że był utwór, który wypadł z trendlisty, a później wszyscy usilnie dążyli do tego, żeby wskoczył,
1: żeby
0: z powrotem.
1: Wskoczył. No,
0: presja była tak duża, że to postanowiliśmy, no, pochylić się nad problemem i faktycznie zrobiliśmy takie głosowanie, czy tak, czy nie, i był drugi raz.
1: No, Marcin,
0: ale
1: ja
0: to się niezmiernie, słuchajcie, rzadko zdarza.
1: No,
0: bo to jest takie...
1: Chociaż ja też pamiętam, jak było tak z hitem Miley Cyrus i Flowers.
0: Dokładnie.
1: Oj, ten hit
0: są takie
1: był...
0: przeboje. Raz na jakiś czas coś takiego się pojawia, co, no... Niby przebrzmi, a później się...
1: Ale tęsknimy.
0: A później brakuje, dokładnie.
1: No jest, tak jak w życiu chyba.
0: No a teraz utwory, które wczoraj znalazły się już prawie jedną nogą w top 20.
1: Propozycje. Timmy Trumpet, All My Life. No Timmy powrócił po bardzo długiej nieobecności. Także no jestem ciekawa też, jak zareagujecie na taki powrót, bo wiadomo, różnie bywa. Jessie J też powróciła na salony muzyczne. Także no, zobaczymy, jak to dalej będzie wędrowało. Jeżeli chodzi o kolejną propozycję, Roxy White 2115, Chciałam Ciebie Więcej. Tu możemy usłyszeć Roxy w takim bardziej rockowym wydaniu. Nie wiem, Marcin, czy słyszałeś, ale naprawdę mega ten vibe pasuje do Roxy.
0: Jakaś nowa wersja?
1: Nowa.
0: I to jest ta, która dzisiaj w propozycjach?
1: Tak jest, prześwietna. Także,
0: czyli,
1: no, moi drodzy,
0: to nagranie może się pojawić dzisiaj w ścisłej 20. Tego
1: może,
0: jeszcze nie potwierdzamy.
1: Ale musicie głosować. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Zachęcam również do korzystania z naszej stronki trendyradio.pl, ponieważ tu możecie głosować za pomocą łapek.
0: Tak, dzisiaj mieliśmy trochę problem ze stroną, ale to był
1: ogólnopolski,
0: tak więc
1: ja się
0: tutaj
1: złościłam.
0: Usprawiedliwieni my się jesteśmy.
1: Tak.
0: Także przepraszamy za
1: niedogodności
0: zarówno z czytaniem naszego portalu, ale też i ze streamem naszej stacji radiowej, bo faktycznie ten problem
1: no,
0: był.
1: Niestety, był problem, ale już się rozwiązał.
0: Się rozwiązał sam w zasadzie.
1: Tak. No, czekaliśmy. Pierwsza piątka, Gęsty Dym, Cały Ty i Cała Ja, Bryska i Kubańczyk na ficie. To też jest fajny, ciekawy powrót po długiej nieobecności Gabrysi. Marcin, ponad rok. To bardzo długo. Na czwartym Norma Jean Martin and Kua, Big Dreamers. Tutaj, no, niestety w formie dwulokatowego spadku. A na trzecim Armin van Buuren, Like a Child. Dzisiaj z piąteczki w awansie. Miejsce drugie należy do Aleksandry Stan i Fire. Dzisiaj z trzeciego, ale waszym numerem jeden jest Męskie Granie Orkiestra. Nareszcie.
0: Po raz który na miejscu pierwszym?
1: Oj, Marcin, już chyba po raz dziesiąty. Nawet nie zliczę.
0: Tak?
1: Ale co chce wypaść, to dalej.
0: To co, zagramy takiego wyjątkowego. Ania, słuchajcie, wpadła na fajny numer, chcę go zaproponować dla wszystkich.
1: No pewnie, Mark O i Automatic Lover. Oj, to jest naprawdę świetna
0: dosyłeczka. Kiedy odkryłaś to nagranie i tylko ty?
1: Wiesz, kilka dni temu tak naprawdę, ale bardzo mi się spodobało.
0: Tak, to jest propozycja Ani, tylko jej, wyłącznie jej.
1: Dokładnie.
0: Dla was wszystkich.
1: Moja prawda jest najmojsza.

Czego za przebojem na antenie Trend Radia i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiam moją całą rodzinę i życzę wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia przesyła Agnieszka z Sanoka. Pozdrawiając bardzo gorąco, również zamawiam kawałek. Mam nadzieję, że zagra pan Marcin. Oczywiście, że zagram. Podobno wracają wspomnienia. No przy tych utworach, które pojawiają się od was, na pewno wracają. Teraz DKA, na pewno znacie. To jest mój dom. Właśnie tak zagramy teraz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nadchodzą upały, jeszcze w tym tygodniu wyraźnie powyżej 30 stopni. Kontrola w szpitalu po doniesieniach o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Wege burger może być, ale wege kiełbasy już nie będzie. Są nowe unijne regulacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wielkimi krokami zbliża się fala tropikalnych upałów. W drugiej połowie tygodnia termometry w wielu częściach kraju ponownie wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku, nawet 35. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tzw. tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda ma się utrzymać w Polsce co najmniej do przyszłego wtorku. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Na razie nie usłyszeli zarzutów, policja nadal szuka zabójcy. Przypomnijmy, wczoraj nieznany sprawca zastrzelił rosyjskiego karykaturzystę Simona Skrepeckiego, który krytykował i wyśmiewał Putina. Policja liczy na pomoc świadków i przypadkowe nagrania z monitoringu, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
2: Chcielibyśmy się zwrócić także z apelem do tych osób, które w godzinach 8.30, 10.30 podróżowały samochodem wyposażonym z wideorejestrator. O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania.
1: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani funkcjonariusze ABW. Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji, Dawida Kacprzyka, wywołały oburzenie opinii publicznej. Kacprzyk był radnym Koalicji Obywatelskiej. Pracując w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
3: Praktycznie cała opinia publiczna była zbulwersowana informacjami na temat zarobków jednego z młodych lekarzy. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
1: Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło sprawę do prokuratury. W stolicy dziś i jutro trwają targi pracy 45+. To wydarzenie skierowane do osób w dojrzałym wieku, które mają problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Mówi jedna z organizatorek, Anna Kielisiak z fundacji Heart and Mind.
4: Są to bardzo niedoceniani pracownicy. Ta grupa jest bardzo lojalna. Tutaj można naprawdę na luzie porozmawiać, dowiedzieć się rzeczy, których na co dzień w urzędzie się nie dowiemy. Wiemy, że po poprzednich targach w niektórych firmach osoby zostały zatrudnione po tym wydarzeniu, bo tu już jest przeprowadzona rozmowa.
1: Miejscem targów jest Warszawska Galeria Młociny. Jutro drugi dzień od 11 do 18. Wege burger zostaje, ale już kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych tylko dla produktów mięsnych. Na przykład schab, boczek, kiełbasa czy stek. Po dzisiejszym głosowaniu zmian w Parlamencie Europejskim potrzebna jest jeszcze zgoda krajów członkowskich.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team oraz Związek Starania o Prawo Gry od razu w turnieju głównym zaczęły jeszcze w Paryżu, gdzie Polka sensacyjnie dotarła do finału Rolanda Garrosa. Ostatecznie potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
2: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie. Kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
1: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Turniej zacznie się 29 czerwca. Do Wimbledonu już szykuje się Hubert Hurkacz, który dziś w pierwszej rundzie turnieju w Halle pokonał rozstawionego z 8 Andrea Rublowa 6-3, 6-2. Z kolei Magdalena French przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7, 3-6 w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Kolejny dzień mundialu przyniósł nam kolejne niespodzianki. Cztery mecze zakończyły się remisami, choć miały wyraźnego faworyta. Tak było w przypadku Belgii z Egiptem, Urugwaju z Arabią Saudyjską i przede wszystkim Hiszpanii w starciu z Republiką Zielonego Przylądka. Niespodziankę sprawiła także Nowa Zelandia, remisując z Iranem. Ten mecz, rozgrywany nieopodal Los Angeles, był głośny także z powodów politycznych, bo Donald Trump niechętnie wpuścił piłkarzy Iranu do USA, mówi trener Amir Galenoei.
3: Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles dwie noce przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata.
1: Iran kolejny mecz na mundialu zagra w niedzielę z Belgią, a dziś o 21 Francja zagra z Senegalem, a w nocy Irak z Norwegią, Argentyna z Algierią i Austria z Jordanią.
4: Upały? No tak, mówi się coraz częściej o upałach, ale jeszcze tego nie zauważamy i nie odczuwamy, co najważniejsze. Zachmurzenie umiarkowane tej nocy. 12 kresek zobaczymy na termometrach w Krośnie i Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie. Tutaj 13 stopni. Wiatr cały czas zachodni, 11 w porywach do 25, a ciśnienie na poziomie 1016 hektopaskali. Spoglądamy jeszcze na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei tej nocy będzie korzystna. Jutro cieplej, 21 stopni, aczkolwiek mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale tylko przelotne. W czwartek 24 stopnie i zachmurzenie umiarkowane, w piątek już 27, a na weekendzie nawet 31.
0: Reklama.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru. Szybkie zakupy na telefon. Dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
14: Reklama.
4: Nasz Exclusive Resident, słuchajcie, zapodaje teraz naprawdę absolutny przebój. Widać, że chłopak no, zna się na muzyce, szczególnie eurodance'owej, bo wybrał taki numer, który kojarzy się tylko i wyłącznie z dekadą lat 90.

Piękny numer, moi drodzy, jeszcze raz ukłony w kierunku Marcina. Gorące i serdeczne pozdrowienia dla wszystkich od niego dla was. Exclusive Resident zawsze wynajdzie coś wyjątkowego i bardzo słonecznego. Przykładem jest oczywiście Alexia i Summer is Crazy. Tak zagramy, tak zagraliśmy właśnie teraz na naszej antenie. Topki, miły pan, Defis, za wszystko i za nic. Bardzo gorąca i serdeczna dedykacja dla Marzeny. Pozdrowienia przysyła Rysiu. A my też pozdrawiam wszystkich, którzy mi dobrze życzą. Dziękuję. Piosenka Black & Jones. Nightfly. Też zagramy. To są wyjątkowe hity. Granie na żądanie w Trendy.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

wtorek na antenie Trend Radio, oczywiście program Granie na Żądanie, czyli prywatka z trendy, a u nas oczywiście szereg znakomitych przebojów i gorących pozdrowień. A teraz, oj, fajny numer zagra. Pamiętamy go sprzed, no faktycznie 12 lat. Tutaj nasz słuchacz ma rację. A ja proszę utwór, który kojarzy mi się z wakacjami 12 lat temu, ale słuchaliśmy tego na okrągło przy ognisku. Call Me Maybe. O, pewnie. No pewnie. Numer, który się kojarzy tylko i wyłącznie z wakacjami. Faktycznie 12 lat temu. Pozdrawiamy gorąco. Takich numerów nam brakuje. Pozdrowienia dla Wikusi i Oskara. Na zawsze ty. Dokładnie tak, aniołku. Na zawsze ty. Kocham cię. Zagrajcie bardzo. Proszę, Chris.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tarnów zyska trzeci zjazd z autostrady A4. Nowy węzeł zostanie zlokalizowany przy ulicy Niedomieckiej i będzie częścią planowanej rozbudowy autostrady o trzeci pas ruchu na odcinku Kraków-Tarnów. Obecnie przygotowywany jest aneks do inwestycji obejmującej poszerzenie autostrady. W zakresie prac znalazła się również budowa nowego zjazdu, który od lat był oczekiwany przez mieszkańców, samorządowców i przedsiębiorców. Gmina Tarnowiec podpisała umowę na przebudowę dwóch mostów zlokalizowanych w miejscowościach Umieszcz oraz Nowy Glinik. Obiekty zostały uszkodzone podczas ubiegłorocznych nawałnic i wymagały pilnej odbudowy oraz wzmocnienia konstrukcji. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki środkom pozyskanym z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 522 tysiące złotych. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym mieszkaniec województwa dolnośląskiego. 18-latek brał udział w oszustwie i pełnił rolę tak zwanego odbieraka. Od mieszkanki powiatu dębickiego odebrał ponad 14 tysięcy złotych oraz 6 tysięcy euro. Kryminalni zatrzymali go na terenie Brzeźnicy. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Mówi podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: W minioną środę do 88-letniej mieszkanki gminy Dębice zadzwonił mężczyzna, który podał się za jej wnuczka. Przekazał, że jest sprawcą potrącenia ciężarnej kobiety i potrzebne są pieniądze na tak zwane załatwienie sprawy. Wersję potwierdził kolejny rozmówca, rzekomy policjant. Kobieta uwierzyła przestępcom i przygotowała 14 tysięcy złotych oraz około 6 tysięcy euro. Po pieniądze przyszedł mężczyzna, który twierdził, że jest kurierem i ma przekazać gotówkę dalej. Kiedy 88-latka przekazała pieniądze, zorientowała się, że została oszukana. Kryminalni ustalili również, jakim pojazdem poruszał tak zwany odbierak. Kilkadziesiąt minut później na terenie Brzeźnicy funkcjonariusze zatrzymali 18-latka, który odebrał pieniądze od mieszkanki powiatu dębickiego. Mieszkaniec województwa dolnośląskiego trafił do policyjnej izby zatrzymań. Funkcjonariusze odzyskali całość przekazanych pieniędzy.
1: W piątek na wniosek prokuratury rejonowej w Dębicy miejscowy sąd zastosował wobec 18-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: 12 lipca stadion sportowy w Nowym Żmigrodzie stanie się centrum regionalnej rozrywki. Nadchodzące tegoroczne dni Nowego Żmigrodu obfitować będą w atrakcje dla całych rodzin, koncerty oraz taneczną zabawę do późnej nocy. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 14 od bloku animacji dla dzieci, po których o 16.30 nastąpi oficjalne rozpoczęcie dni Nowego Żmigrodu. Następnie na scenie zaprezentują się lokalni artyści. O 17.00 wystąpi zespół wokalny GOK, a o 18.30 rozpocznie się koncert Krawczyk Show. Kulminacyjnym punktem imprezy będzie koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego, który zaplanowano na godzinę 21.00. Całość wydarzenia zwieńczy dyskoteka z Trendy Radiem, która potrwa od godziny 23.00 aż do 2.00 w nocy. Stowarzyszenie Aktywna Gmina Zarszyn zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, przyrody oraz historii na wyjątkowy rajd pieszy. Wyprawę poprowadzi doświadczony przewodnik Edward Szychowski. Trasa o długości 12 km ma charakter rekreacyjny i wiedzie przez malownicze tereny gminy. Każda osoba biorąca udział w rajdzie otrzyma pamiątkowy medal. Po przejściu całej trasy zaplanowano wspólne ognisko nad Stachanowem. Pieszy rajd odbędzie się 21 czerwca, a start o godzinie 10.00.

0: Poland Radio 101 i 9 i 95 i 2 FM.
1: Wracamy do wielkiego grania, moi drodzy, na antenie Trend Radia. Przed chwilą, no właśnie, nie zabieraj mi strun i bataha, to była gorąca i serdeczna dedykacja dla Marzeny, pozdrowienia od Ryszarda, napisał tego SMS-a z Nowego Glinika i oczywiście zachęca do podgłoszenia teraz. Ale to z kolei Marzena, która chlorofilę postanowiła zaprezentować na naszej antenie. Dla wszystkich, którzy wybierają się do pracy, panie Marcinie, wtorek, czas roboty przed nami, nocka. Z Trendy Radiem na pewno, prawda?

18.46, a u nas na antenie Trend Radio oczywiście garść pozdrowień z dedykacją teraz dla siostry Angie z Pogórskiej Woli w dniu jej 30 urodzin. PS, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. No i oczywiście utwór dla ciebie pojawia się wyjątkowy. Ewa Farna i Kuba Molenda. No właśnie, nie zmieniajmy nic. Nic nie zmieniajmy. No to nie zmieniamy. Gramy oczywiście ten wyjątkowy przebój, który pojawia się teraz na naszej antenie. Słuchajcie, 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT, to są oczywiście te wyjątkowe informacje w sprawie pozdrowień, w sprawie dedykacji.

Basia z Chorkówki. Słuchajcie, jest teraz na łączach. Gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam moją najlepszą koleżankę i zarazem kuzynkę Kasię. Chciałabym zadedykować dla niej wyjątkową piosenkę. Panie Marcinie, na pewno pan zagra i zdąży przed 19:00. Please. Proszę bardzo.

Takie przeboje, moi drodzy, na 101.9, 95.5 i 2 FM. Teraz, no właśnie, serdeczna i ciepła dedykacja. Przede wszystkim dla mojej kochanej Ewy. Życzę jej wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia przesyła Marcin z miejsca Piastowego. Te gorące i serdeczne pozdrowienia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd stara się o stałą bazę USA w Polsce, przyjął uchwałę. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. W piątek zaczyna się Święto Morza, wyjątkowe na setne urodziny Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął dziś specjalną uchwałę. W tej sprawie nie ma sporu między rządem a prezydentem, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować. Wszystkim nam na tym zależy, więc na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca.
1: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze w kierunku jachtu na kanale La Manche. Strzały padły z fregaty admirał Grigorowicz między wybrzeżami Anglii i Francji. Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich. W niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. Do ataku doszło podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
3: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
1: Opisuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik także za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami niewielkiej Mszany Górnej w Małopolsce. Nie żyje dwoje 19-latków. Chłopak zamordował swoją byłą dziewczynę, później popełnił samobójstwo. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura i policja. Wczoraj wieczorem 19-letni Kacper czekał na swoją byłą dziewczynę przed jej domem. Kiedy wróciła z pracy, zadał jej ciosy nożem i uciekł. A dziś jego ciało na skraju lasu zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.
4: Będą zabezpieczane telefony, inne komunikatory, żeby ustalić, czy między nimi w ostatnim czasie dochodziło do wymiany wiadomości.
1: W tej sprawie prokuratura wszczęła dwa odrębne śledztwa w sprawie zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci mężczyzny. Tak zwane małpki prawdopodobnie zdrożeją. Chodzi o małe butelki z mocnym alkoholem. Ministerstwo Finansów planuje podnieść opłaty od tak zwanych małpek z 25 do 100 zł za litr. Pieniądze z tej opłaty miałyby trafić w całości do NFZ-u. Małpki byłyby też droższe, więc rząd liczy na spadek konsumpcji alkoholu. Gdynia przygotowała mnóstwo atrakcji dla mieszkańców i turystów na nadchodzące Święto Morza. Zacznie się w najbliższy piątek, potrwa do 28 czerwca. Będzie można zobaczyć paradę bulwarem nadmorskim, koncerty szantowe, regaty, paradę żeglarską, pokazy ratownictwa morskiego, wystawy, spektakle i potańcówki. Święto Morza to wydarzenie nawiązujące do tradycji okresu II Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy odbyło się w 1932 roku w Gdyni. W tym roku będzie wyjątkowe. Zbiegnie się ze świętowaniem stulecia Gdyni.
5: Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 11 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 21 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, tak. Natomiast czwartek 23 stopnie, słoneczko, ale z zachmurki w nocy, no niestety zimno, bo tylko 9.

Piątki na antenie Trend Radia. Kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia, ciepłe i miłe życzenia dla Zuzi, tak, która dzisiaj obchodzi swoje 35. urodziny. Pozdrowienia przesyła cała rodzina, a przede wszystkim szwagier gorąco i serdecznie pozdrawia. Mateusz, mamy gorącą dedykację dla Ani z Kołaczyc. Z okazji urodzin gorące i serdeczne pozdrowienia od Zenka. Zenek właśnie poprosił o zagranie tego przeboju. OMD na antenie Trend Radia. Z okazji imienin dla Justyny, która dzisiaj jest bardzo promienna. Pozdrowienia przesyła mąż Arek, no ale jeszcze nie otworzył, no nie wyłożył wszystkich kart, że tak to określę, bo właśnie czeka ta czynność na wszystkich chrzem i bobec. Coś takiego wyjątkowego kroi się, jeśli chodzi o prezent, prawda? Ciepła dedykacja dla Marzenki i Judytki. Pozdrowienia przesyła Andrzej. I jeszcze mamy gorącą i serdeczną dedykację dla Violi N z okolic Bartnego. Gorące i miłe słowa od Aliny. 7148, trendy. To, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. Kolejna dedykacja. Pozdrawiam Ewę. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Mateusz. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Angeliki z Podgórskiej Woli. Życzy Twój Filip. Proszę o piosenkę z Colin Blanka. Niewinna. I ciepła dedykacja dla Anety N. Pozdrowienia serdeczne i gorące przesyła Jacuś.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Zapraszam do udziału w programie Trendylista. Wylot Moti Talk in the Morning. No niestety mnie to nie cieszy, ponieważ ja lubię takie dance'owe kawałki. No ale tych głosów no było coraz mniej i no taki zapadł wyrok, co wam powiem. Zostańcie, bo mam dwie superaśne propozycje, których no nie możecie pominąć. Startujemy.
0: Wyloty.

0: Multi Talk in the Morning przed chwilą na naszej antenie i propozycja pierwsza. Rehab More Than Enough powraca, tak, z kolejnym singlem. No, w zasadzie dostaliśmy cały album. Także jeżeli mam tu fanów muzyki elektro, to na pewno wam się spodoba delikatniejsze brzmienia, co trochę mnie dziwi, bo Rehab słynie z takich mocniejszych brzmień, a tu proszę, delikatny rebranding. Posłuchajcie sami.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Jaśnie.
1: Rehab More Than Enough przed chwilą w propozycji pierwszej, a my lecimy do drugiej. No, ja uważam, że jest to hit na lato 2026. Calvin Harris połączył siły z Jazzy, którą też możecie kojarzyć z naszej anteny, z programu Trendy Lista z utworem Satisfy. Ja jestem zakochana w tym hicie i no, naprawdę... To musi nosić miano letniaczka, ale o tym już wy będziecie decydować. Zapraszam.
2: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Miasto Jasło zawarło umowę na przygotowanie i przystosowanie miejsca doraźnego schronienia w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Jasielski samorząd na te inwestycje pozyskał dofinansowanie w kwocie 3 milionów 620 tysięcy złotych. Rządowe wsparcie w 100% pokryje koszty realizacji zadania, które jest ściśle związane z realizacją założeń Krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Inwestycja obejmie przygotowanie i przystosowanie miejsca doraźnego schronienia w budynku szkoły, a konkretnie w szkolnej szatni. Pomieszczenia będą zatem pełnić dwie funkcje, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
2: I chcielibyśmy tutaj przygotować miejsce zbiorowego ukrycia w budynku szkoły, Zespołu Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej, czyli mówiąc w skrócie dostosować istniejące szatnie, które spełniają praktycznie wszystkie wymagania, żeby móc je zaadoptować na miejsce schronienia poprzez przebudowę, czyli dostosowanie do tych parametrów wynikających z ustawy i z rozporządzeń odnośnie ochrony ludności, a przy okazji przyjemny skutek uboczny, wyremontujemy szatnię w szkole.
1: Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie prac jest planowane na drugą połowę 2026 roku.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Nowy sprzęt trafił do OSP KSRG Jedlicze. Zakupiono m.in. fantomy szkoleniowe do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator treningowy AED, zestaw plecakowy PSPR-1, dwa hełmy strażackie, dwa komplety strażackich ubrań bojowych. Łączny koszt zadania wyniósł blisko 30 tysięcy złotych. Nowe wyposażenie umożliwi strażakom prowadzenie jeszcze skuteczniejszych szkoleń i pokazów z zakresu pierwszej pomocy, a także wpłynie na podniesienie poziomu przygotowania mieszkańców do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Jasielscy funkcjonariusze przerwali jazdę kierowcy Skody. Mężczyzna nie dość, że przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o 59 km na godzinę, to dodatkowo był pijany. W organizmie miał 2,3 promila alkoholu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz kara pozbawienia wolności do lat 3, mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
4: Miniony piątek funkcjonariusze z jasielskiej grupy Speed patrolowali drogę wojewódzką nr 992 w miejscowości Łężyny. Po godzinie 18 policjanci dokonali pomiaru prędkości Skody, która poruszała się zdecydowanie za szybko w obszarze zabudowanym, bowiem jej kierowca jechał z prędkością 109 km na godzinę. Mundurowi natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli drogowej i nałożyli na kierującego mandat w kwocie 1500 zł i 13 punktów karnych. Poinformowali także 52-latka o tym, że straci prawo jazdy na 3 miesiące. Kiedy mężczyzna podpisywał mandat, policjanci wyczuli od niego alkohol. Badanie alkomatem wykazało w organizmie kierowcy ponad 2,3 promila. W związku z tym mundurowi poinformowali mieszkańca gminy Jasło, że straci prawo jazdy nie na 3 miesiące, lecz zdecydowanie na dłużej. Zgodnie z przepisami minimalny okres obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów w tym przypadku to 3 lata. Dodatkowo zgodnie z kodeksem karnym 52-latkowi grozi teraz kara pozbawienia wolności do 3 lat.
1: O tym, jakie konsekwencje poniesie nieodpowiedzialny kierowca, zdecyduje teraz Sąd Rejonowy w Jaśle.
5: Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie między innymi baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Wszystko w mistrzowskich cenach.
5: Reklama.
6: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
7: Chyba nikomu nie muszę mówić, że TikTok obecnie wyznacza trendy muzyczne. No tak już jest i takim viralem stała się ostatnio piosenka Britney Spears Get Back, która no już trochę lat na karku ma, dokładnie 10 lat temu, w 2016 roku, gdy Britney wydała swój, no taki, powiem wam szczerze, jeden z fajniejszych albumów Blackout. Tam właśnie znalazł się ten singiel, który no teraz możemy słyszeć jeszcze częściej, dlatego zagramy sobie Britney Spears Get Back, następnie nowość od Roxy i Łajciora, Chciałam Ciebie Więcej. Oj, tyle było głosów, bardzo mnie to cieszy, że wybraliście ten utwór. No to lecimy, zostańcie. The one and only Britney.

0: Pozdrawiam słuchaczy Trendylisty, Roxy.
1: A ja zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Możecie głosować również bezpłatnie za pomocą naszej strony internetowej, to trendradio.pl. 19 Inna Matoma, Dream Out Loud z 20. W awansie również Mrozu Nie Ma Miejsca Jak Dom z 19, a na 17 Modelki Lubię Cię Jak Lato. Dzisiaj z 16. 19.

0: Halo, halo, prawie że urlopowicze. No, muszę przyznać, że czerwiec jest takim miesiącem i wydaje mi się, że to są jakieś pozostałości z lat szkolnych, kiedy, no, tak naprawdę czekamy, nie? Na 20 czerwca, kiedy było zakończenie roku szkolnego. No, cieszyliśmy się, no, będąc, no, jeszcze tak naprawdę uczniami. Ach, ale to było uczucie piękne, nie? A teraz, no jest podobnie, nie? Zbliża się ten czerwiec, no i kminimy powoli, gdzie by tu się wybrać na wakacje. Także przychodzę do Was z takim pytankiem, jaki jest lub będzie Wasz kierunek destynacji? Gdzie zmierzacie? Co planujecie? Może ktoś przy okazji się zainspiruje? Pamiętajcie, że możecie pisać na naszym fanpage'u na fejsie w wiadomości prywatnej. A tymczasem już lokata 16, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, dzisiaj z 14 na 15 BTS i Swim z 18, a na 14 Rudimental i Love You More. Dzisiaj, no niestety, w jednolokatowym spadku.
1: 16.
2: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest reakcja rządu po informacji o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Odszkodowanie od linii lotniczej za opóźnienie ma być łatwiejsze. Maja Chwalińska nie będzie musiała grać w kwalifikacjach do Wimbledonu. Finalistka Rolanda Garrosa dostała dziką kartę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
2: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
1: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków warszawskiego radnego lekarza Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Mimo braku uprawnień w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Choć według medialnych doniesień w czasie tych dyżurów miał też prowadzić działalność polityczną i medialną. Możliwe, że latem rozpoczną się rozmowy pokojowe z Rosją, tak twierdzi szef niemieckiej dyplomacji. Johann Wadepul powiedział, że Władimir Putin może być na etapie, w którym poważnie to rozważa. Tymczasem odbudowa uszkodzonego w rosyjskich atakach zabytkowego klasztoru Ławra Peczerska w Kijowie może potrwać około 2 lat, stwierdził tak dyrektor Kijowskiego Muzeum Narodowego. Zabytkowy klasztor, jeden z symboli Ukrainy, stanął w ogniu po rosyjskim ataku rakietowym i dronowym. Odszkodowania za opóźniony lot mają być łatwiejsze do uzyskania. Unia Europejska przyjęła pakiet zmian dotyczący transportu lotniczego, ma być korzystniejszy dla pasażerów. Między innymi uproszczono drogę do rekompensaty za utrudnienia w podróży. Dodano w sumie 30 nowych przepisów. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który zaczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca. Kto spóźni się z wnioskiem, nie dostanie pieniędzy za czerwiec. Maja Chwalińska dostała dziką kartę, zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team i związek starania o prawo do gry od razu w turnieju głównym zaczęli jeszcze w Paryżu. Polka sensacyjnie dotarła tam do finału Rolanda Garrosa. Ostateczne potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
3: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
1: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. I jeszcze piłkarski mundial. O 21:00 Francja zagra z Senegalem, a w nocy Irak z Norwegią, Argentyna z Algierią i jeszcze na koniec Austria z Jordanią.

0: Halko, halko, to już ta godzina, w związku z tym zapraszam na info pogodowe. W nocy 11 stopni, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 21 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, natomiast czwartek cieplejszy, 23 stopnie, w nocy tylko 9.
1: Reklama. Sobótki nad Wisłokiem wracają. Już w piątek, 19 czerwca od 16. Browar Rzemieślniczy Wojkówka. Trzecia edycja. Jeszcze więcej muzyki i wyjątkowy klimat najkrótszej nocy w roku. Na scenie Żmije. Premierowy projekt Grzegorza Barcia Strachy Polne. Czarny Anioł, czyli Anna Wojtoń. Oraz relaksacyjny koncert Światłonoc. Ognie, wianki, koncerty i dobra energia nad Wisłokiem. Zabierz znajomych i przyjdź do browaru Wojkówka. Wstęp wolny. Sobótki nad Wisłokiem, 19 czerwca od godziny 16. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
2: Reklama.

0: Głosuj teraz 71 48, TRL. I tytuł nagrania.
1: Emi, ja mam to samo, 100%. No niestety jeszcze w kolorze mąki, mąki setki dokładnie, dlatego marzy mi się, żeby już trochę się poopalać i nabrać tego koloru. Chociaż styczność już miałam z takim pierwszym słońcem, no trochę spiekło po twarzy, nie powiem, że nie, ale no już chciałoby się nie tak zdrowo, promiennie wyglądać. No, ciekawe, kiedy to nastąpi, także no wakacje będą na pewno idealne. Oby tak musi być, z tego co czytam, trzeba manifestować. A jeżeli chodzi o takie domowe sposoby na opalanie, no nie wiem, te samoopalacze, przyznam wam się szczerze, ja chyba coś źle aplikuję. Zawsze mam takie plamy, o nie, że staram się unikać, chociaż czasem no trzeba, nie? Szczególnie jak jest jakieś ważne wydarzenie. Jeżeli kobietki macie jakieś fajne tipy, to czekam na wasze wiadomości. Na 13 Thomas Gray i Rumors, z 10 na 12 Milky, David Guetta, Just the Way You Are, z 17, a na 11 Kashmir Ultra Love. Oj, no niestety dzisiaj w trzylokatowym spadku.
2: 13.
3: W dół.

0: No ja oczywiście zapraszam do podsyłania waszych propozycji muzycznych do programu Trendy Lista, z tym, że muszą być to nowości na rynku muzycznym i w miarę cenzuralne. No ja wszystko rozumiem, mnie też czasem bicik poniesie, ale musimy zwracać na to uwagę, szczególnie w programie, także alarmuję. My już na półmetku, 10 Somber i Potential z 12, na 9 Blair Moore i Sorry z 11 i no niestety w jednolokatowym spadku Becky Hill i Hands on Me, bo z 7.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z dębickiej drogówki zatrzymali kierującego Audi, który w obszarze zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o 56 km na godzinę. Jak się okazało, 51-letni mężczyzna niedawno odzyskał prawo jazdy po wcześniejszym przekroczeniu prędkości. Dopuścił się rażącego wykroczenia w warunkach recydywy, wyjaśnia podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: Funkcjonariusze z dębickiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej w Pustkowie kierującego samochodem Audi, który zignorował obowiązujące przepisy i przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. 51-latek miał na liczniku 106 km na godzinę przy dozwolonej 50. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że mężczyzna był już wcześniej notowany za przekroczenie prędkości. Działał więc w warunkach recydywy, która oznacza podwojenie kary finansowej w przypadku złamania przez kierującego tego samego przepisu na przestrzeni 2 lat od daty popełnienia poprzedniego.
1: Funkcjonariusze nałożyli na 51-letniego mieszkańca Pszczyny mandat karny w kwocie 3000 zł i 13 punktów karnych. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy. 27 czerwca na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Sportowej w Gorlicach odbędzie się pierwszy charytatywny turniej piłki nożnej dla Zosi Ciślak. Rozgrywki rozpoczną się o godzinie 10, a przez cały czas trwania wydarzenia prowadzona będzie zbiórka charytatywna na rzecz Zosi. To wyjątkowe wydarzenie będzie okazją nie tylko do sportowych emocji, ale przede wszystkim do okazania solidarności i wsparcia rodzinie zmagającej się z chorobą dziecka. 18-letni krośnianin Maksymilian Cieślik zdobył Grand Prix 9. edycji Junior Jazz Festival w Wadowicach. W ramach nagrody 18-latek otrzymał stypendium pokrywające koszty udziału w programie Berklee College of Music w Bostonie, jednej z najbardziej renomowanych uczelni muzycznych na świecie, kształcącej czołowych artystów jazzu i muzyki rozrywkowej. Mówi Maksymilian Cieślik.
3: Od 12 lat gram na saksofonie. Moja droga z saksofonem zaczęła się w zespole szkół muzycznych w Krośnie i przez 12 lat kształciłem się u pana Bogusława Jaskółki. Kształciłem się w specjalizacji saksofon klasyczny. Moja babcia zachęciła mnie, abym przygotował się na te wszystkie egzaminy wstępne do szkoły muzycznej. Pomagała mi tam jakieś piosenki wybierać. No i w sumie ja na początku nie byłem przekonany co do saksofonu. Ja w ogóle nie wiedziałem, na jakim instrumencie chcę grać. Kiedyś w przedszkolu zobaczyłem, były takie małe obrazki z instrumentami i na jednym z obrazków była harfa. Wszyscy się zaczęli śmiać. Niestety w Krośnie nie ma klasy harfy. I jakoś tak mnie przydzielono na saksofon. No i tak pierwsza klasa, zacząłem jakoś tam fajnie grać. Później druga, już na jakiś konkurs pojechałem. Później trzecia, już byłem na kilku konkursach. Jakoś tak to się fajnie zaczęło kręcić, że tak to powiem. I dzięki temu sobie wyrobiłem technikę. Dzięki tej grze klasycznej na saksofonie.
1: Wśród najważniejszych osiągnięć młodego artysty znajdują się również pierwsze miejsce w konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku. Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie młodych instrumentalistów imienia Stefanii Wojtowicz w Jaśle. Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie młodych solistów w Jaworznie oraz pierwsze miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Saksofonowym w Przeworsku.
0: Reklama. Sobótki nad Wisłokiem wracają. Już w piątek, 19 czerwca od 16. Browar Rzemieślniczy, Wojkówka. Trzecia edycja, jeszcze więcej muzyki i wyjątkowy klimat najkrótszej nocy w roku. Na scenie Żmije. Premierowy projekt Grzegorza Barcia, Strachy Polne. Czarny Anioł, czyli Anna Wojtoń. Oraz relaksacyjny koncert Światłonoc. Ognie, wianki, koncerty i dobra energia nad Wisłokiem. Zabierz znajomych i przyjdź do Browaru Wojkówka. Wstęp wolny. Sobótki nad Wisłokiem, 19 czerwca od godziny 16. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie. Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru, szybkie zakupy na telefon, dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
4: Reklama.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: O proszę, jaki mamy fajny tip, moi drodzy. Pani Katarzyna pozdrawia mega gorąco z Jasła. I przed opalaniem, jeżeli ktoś oczywiście samo opalacza nie lubi, poleca jedzenie sporej ilości marchewek przed opalaniem oraz w trakcie, ponieważ marchew jest bogata w beta-karoten i związek ten jest naturalnym barwnikiem, który odkłada się w skórze, nadając jej bardziej złocisty odcień. Co imituje? Pewnie imituje, tak, i przyspiesza ten efekt opalenizny. Pani Kasiu, przyznam szczerze, że słyszałam już o tym, ale jakoś no nigdy nie praktykowałam to, co moje drogie. Startujemy w tym sezonie z marchewką? Chyba będzie trzeba, nie? Możecie też podsyłać wasze efekty na naszym fanpage'u na fejsie. Pamiętajcie, że jest to grupa otwarta dla wszystkich i możemy sobie tam też porozmawiać. Moi drodzy, my już na siódemeczce. David, no tak to jest. Dawid Podsiadło i Sezon z miejsca 9. Na 6. Norma Jean Martin and Quaz 4. A na 5. Armin van Buuren Like a Child. Dzisiaj, no niestety, w dwulokatowym spadku.
2: 7.
0: W górę.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Pamiętajcie, że możecie głosować też bezpłatnie poprzez naszą stronę internetową trendyradio.pl. Na miejscu czwartym Gromi Say My Name. Piękny dwulokatowy awans Boss 6, na trzecim Aleksandra Stan i Fire z 2, a na drugim Bryska Kubańczyk Gęsty Dym. Dzisiaj w awansie i to aż o 3 oczka. Pięknie, zostańcie ze mną, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze. 4.

0: Trendlista.
1: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie programu. Wylot Multi Talk in the Morning, propozycja Rehab More Than Enough, Calvin Harris, Jazzy i Satisfy. Na 20. Roxy White, Chciałam Ciebie Więcej, 19. Inna Matoma, Dream Out Loud. 18. Mrozu, Nie Ma Miejsca Jak Dom, 17. Modelki, Lubię Cię Jak Lato, 16. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 15. BTS, Swim, 14. Rudimental, Love You More, 13. Thomas Gray, Rumors, 12. Milky, David Guetta, Just Do Where You Are. Na miejscu 11. Kashmir Ultra Love, 10. Somber Potential, 9. Blair Moore i Sorry, 8. Becky Hill, Hands On Me, 7. Dawid Podsiadło, Sezon, 6. Norma Jean Martin and Qua. Na 5. Armin Van Buren, Like a Child, 4. Gromi, Say My Name, na 3. Aleksandra Stan Fire, 2. Bryska, Kubańczyk, Gęsty Dym i zwycięża Męskie Granie Orkiestra 2026 w składzie Igora Herbuta, Zali oraz Vito Bambino. Nareszcie. No nareszcie. Gramy w takim razie. Zostańcie.
2: Jeden.
3: Ja się

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Samozwańcze patrole legitymowały obcokrajowców na dworcu kolejowym. Jutro paliwo lekko zdrożeje, ale w dłuższej perspektywie będzie taniej. Na wakacje Polacy przeznaczają zwykle od 2 do 4 tysięcy złotych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samozwańcze patrole legitymowały obcokrajowców na kolejowym dworcu centralnym w Warszawie. W internecie pojawiły się nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać postronne osoby i weryfikować tożsamość obcokrajowców. Umundurowani mężczyźni mieli plakietki "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie powiązana jest z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ben O'Connor.
2: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
3: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
2: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
1: Kierowcy odczują już jutro pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa, co spowoduje, że maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie jutro o 13 groszy do 6,10 zł. Diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44, a premier zapowiada, że wkrótce zapadnie decyzja, czy dalej obniżony będzie VAT na paliwa. Cena ropy spadła już poniżej $80 za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
4: Moim zdaniem rozsądnie jest sądzić, że w horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Natomiast no, to jest historia prawdopodobnie na końcówkę roku, a jeszcze nie na wakacje. To jest oczywiście dużo dobrych wiadomości. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
1: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między USA a Iranem. Zrabowane w czasie II wojny światowej skarby wrócą do Polski. Między innymi pierścień Jagiellonów i najstarszy zachowany zapis średniowiecznego hymnu Gaudem Mater Polonia. Artefakty przekazane zostaną jutro w związku z rocznicą podpisanego przez Polskę i Niemcy 35 lat temu traktatu o dobrym sąsiedztwie. Mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
5: Złoty pierścień z diamentem. Taki pierścień miał na palcu lewej ręki w trumnie Zygmunt Stary. Królowa Bona mu go nałożyła. W moim przekonaniu warto rozmawiać, dlatego że strona niemiecka też jest związana uregulowaniami prawnymi, które nie pozwalają tak oddać tych przedmiotów.
1: Złoty pierścień Jagiellonów ma trafić do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Od 2 do 4 tysięcy złotych, tyle najczęściej zarezerwowali sobie na wakacyjny urlop, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie i polskie morze. Wakacyjny wyjazd planuje 2/3 ankietowanych. Do Bangkoku poleciały za to polskie siatkarki, ale to nie urlop, a drugi turniej Ligi Narodów. Zaczyna się jutro. Biało-czerwone zagrają z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Naszą drużynę wzmocni wracająca do składu Magdalena Stysiak. W pierwszym turnieju Polki wygrały 3 z 4 meczów.

0: A ja zapraszam na prognozę pogody. 11 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 21 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu. Natomiast czwartek już znacznie cieplejszy, 23 stopnie, w nocy zimno, bo tylko 9. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Ja życzę oczywiście udanego wieczoru i słyszymy się jutro. Buźka!
1: Reklama. Sobótki nad Wisłokiem wracają. Już w piątek, 19 czerwca od 16. Browar Rzemieślniczy, Wojkówka. Trzecia edycja, jeszcze więcej muzyki i wyjątkowy klimat najkrótszej nocy w roku. Na scenie Żmije. Premierowy projekt Grzegorza Barcia Strachy Polne. Czarny Anioł, czyli Anna Wojtoń. Oraz relaksacyjny koncert Światłonoc. Ognie, wianki, koncerty i dobra energia nad Wisłokiem. Zabierz znajomych i przyjdź do Browaru Wojkówka. Wstęp wolny. Sobótki nad Wisłokiem, 19 czerwca od godziny 16. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie. Reklama.

Reklama. Sobótki nad Wisłokiem wracają. Już w piątek, 19 czerwca od 16. Browar Rzemieślniczy, Wojkówka. Trzecia edycja, jeszcze więcej muzyki i wyjątkowy klimat najkrótszej nocy w roku. Na scenie Żmije. Premierowy projekt Grzegorza Barcia Strachy Polne. Czarny Anioł, czyli Anna Wojtoń. Oraz relaksacyjny koncert Światłonoc. Ognie, wianki, koncerty i dobra energia nad Wisłokiem. Zabierz znajomych i przyjdź do browaru Wojkówka. Wstęp wolny. Sobótki nad Wisłokiem, 19 czerwca od godziny 16. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Minister obrony ma przygotować warunki dla stałego pobytu w Polsce żołnierzy USA. Prawie każdy Polak martwi się o swoje zdrowie, większość zaniedbuje ruch. Karawan stwarzał śmiertelne zagrożenie na drodze. Policja zatrzymała jego nietrzeźwego kierowcę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd dał ministrowi obrony zielone światło. Ma przygotować warunki dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. To bardzo dobry ruch, mówi premier Donald Tusk.
2: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
1: Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski usłyszał ostatnio prezydent Karol Nawrocki. W weekend był w Stanach Zjednoczonych na 80. urodzinach prezydenta USA Donalda Trumpa. W kręgosłupie boli, w kolanie strzyka i serce jakoś szybko bije. 9 na 10 Polaków martwi się o stan swojego zdrowia. Jak wynika z badania Multilife, 40% z nas często odczuwa z tego powodu stres, mówi doktor nauk o zdrowiu Agata Olearczyk.
3: 43% chciałoby nauczyć się lepiej dbać o zdrowie fizyczne. To pokazuje, że ludzie chcą działać, ale często potrzebują prostego pierwszego kroku. Więcej ruchu, lepszej regeneracji, zdrowszych nawyków albo kontaktu ze specjalistą.
1: Badanie mówi też, że ponad 70% dorosłych Polaków zaniedbuje aktywność fizyczną. Wielka inwestycja Kanadyjczyków w Polsce, firma Lumina Metals, zainwestuje ponad 20 miliardów złotych w województwie lubuskim. Poinformował o tym premier. Jak podkreślił, to duża inwestycja w wydobycie miedzi na kilkadziesiąt lat. Lumina Metal zadebiutowała też na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. 2000 kilometrów dróg lokalnych ma być wyremontowanych lub zbudowanych. Takie są założenia tegorocznej edycji rządowego programu rozwoju dróg. Pieniądze trafią do małych gmin, m.in. do gminy Trzcianne na Podlasiu. Jak mówi pani wójt Ewa Piekutowska, bez programu, który pod różnymi nazwami istnieje od kilkunastu lat, samorządy remontowałyby znacznie mniej.
4: Dla nas, jako samorządowców, to jest ogromny zastrzyk finansowy. Dla naszych mieszkańców to jest komfort i bezpieczeństwo.
1: Na program budowy lokalnych dróg budżet państwa przeznaczy blisko 3 miliardy złotych. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-letni mężczyzna po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek, zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
5: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
1: Pojazd został namierzony i zatrzymano kierowcę. Karawan odebrał inny trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej, a jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.

Całkiem sporo pogodnego nieba, jutro opady deszczu możliwe tylko na północnym wschodzie i na południu, a temperatura od 18 do 24 stopni. Będzie coraz cieplej. W weekend nawet 30. Takie upały mają potrwać do przyszłego wtorku.

0: together is more precious than a diamond. So right.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

Trendy Radio. Dobry wybór. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.